0: Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.
1: W naszej calej kamienicy, ile pięter, okien, drzwi, od podwórka, od ulicy, wszędzie licho śpi. Lecz dziewczyny mają kwiaty, mają astry, róże, bzy.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć ma

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani

0: radością śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

A jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

bo we mnie jest seks. Tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy.

kusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

Gdy zrobić coś chcesz, nie wahasz się użyć podstępu New Less. Kobieto w 100 sklepach, 100 spraw co dzień masz. Do męskiej kieszeni tysiące dróg znasz.

0: się Grzegorz Damięcki. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora?

0: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdzięcznością.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.

0: Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Co sprawdzasz, tato?
2: A przelew z pensją.
1: Tak, co miesiąc?
2: Co miesiąc.
1: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
2: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
6: Została ostatnia reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
12: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
11: Super promocja!
13: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
16: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Daci i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Daci. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
17: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych.
20: Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
3: Została ostatnia reklama.
21: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
22: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Jesienią zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
23: Poderwane o poranku myśliwce i alert RCB dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia. Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr to średnia cena. Znikną słynne fale Dunaju, autostrady idą do remontu.
24: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
22: Michał Pierzchała, dzień dobry.
23: Dzień dobry. Polskie myśliwce w powietrzu w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano SMS-owy alert do części mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Teraz średnio wynosi 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
25: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
23: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do lekarza poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. Szczegóły zna reporter Radia Pogoda Szymon Kępka.
26: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
27: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
26: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
23: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
28: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
23: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
29: O poranku na ulicach Poznania mamy jeszcze przyjemny luz. Kto teraz startuje, ten zgarnia pustą lutycką, więc śmigacie do celu bez grama stresu. Jedyna uwaga, zdejmijcie nogę z gazu na S11C. Zachodnia obwodnica to ciągłe zwężenia i drogowcy, więc tam trzeba uważać.
24: Radio Pogoda 103,4 FM.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda w Poznaniu.
29: 10 stopni o poranku wskazują poznańskie termometry, gdzie niegdzie może jeszcze przelotnie kropić o poranku deszcz i nie mam dobrych informacji, bo synoptycy na ten czwartek dla Poznania zapowiadają sporo deszczu, który ma się raczej pojawić w okolicach godziny 13. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dziś do 15 stopni. Wiatr, no, może mocniej zawiać niestety, a ciśnienie póki co mamy umiarkowane.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda.
22: 4,5 minuty po 6, Jasia Kruk, dzień dobry. Tak, to dzięki Państwu i Państwa dobrym życzeniom. Już stanęłam na nogi i mogę Państwu powiedzieć dzień dobry. Dziękuję serdecznie za wszystkie. Ale dzisiaj czapkę już mam i już będę nosić, obiecuję. Czwartek dzisiaj, 24 września, 267 dzień roku, 98 dni do końca roku, a do końca jesieni, bo od wczoraj mamy jesień, 88 dni. Słońce wstanie o 6.25, zajdzie o 18.30. Dzisiaj uwaga, proszę Państwa, bo to jest hit. Dzień stylistów rzęs. Zwłaszcza paniom bardzo proszę uważać na siebie, jak panie będą rano malować rzęsy, żeby sobie oka nie wybić. A także, i to lubimy, Światowy Dzień Morza. Asia Kruk, dzień dobry. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Za chwilę Martyna Jakubowicz. Jak się Państwu wstaje? 22 444 4004. Mam nadzieję, że u Państwa wszyscy zdrowi.

0: Martyna Jakubowicz przed momentem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 6. Zaraz będziemy odbierać telefony od Państwa, obiecuję, ale teraz są sprawy bardzo ważne, czyli poranna prasa i Michał Pierzchała.
1: I puls biznesu na początek, a tutaj artykuł o tym, że polski startup ma patent na schrony z klocków. Chce je budować i w kraju, i za granicą. Do budowy, która jest możliwa w ciągu 8 godzin zaledwie, potrzebny jest operator dźwigu, dwaj monterzy i 4 ciężarówki. Tyle.
0: No i dźwig.
1: No tak, dobrze. Operator i dźwig. I dwaj monterzy i 4 ciężarówki. O tym pulsie biznesu mogą Państwo więcej poczytać. Z kolei w prasie kolorowej fakcie o tym, że podrożeją napoje słodkie, czyli te dosładzane.
0: No i bardzo dobrze.
1: Ale no i tak solidnie wydaje się, że podrożeją, bo na przykład te napoje gazowane o pojemności 1,5 litra, butelka może być droższa o prawie 1,5 złotego. Energetyki też mają być droższe.
0: O, to też dobrze.
1: O mniej więcej 50 groszy i takie napoje owocowe, niecałe 2-litrowe butelki, tylko podkreślam, to chodzi o te napoje, gdzie sztucznie dodawany po prostu jest, znaczy nie sztucznie, po prostu fizycznie
0: dosypywany
1: jest cukier, tutaj podwyżka o ponad 1,5 złotego, bo chodzi o tą opłatę cukrową. To dzisiaj w fakcie, a w Gazecie Wyborczej w środku numeru bardzo ciekawy artykuł o dzieciach i o grach komputerowych.
0: O.
1: Jeśli gry wideo stały się powszechne i nie ma od nich odwrotu, jak korzystać z nich tak, aby odnosić korzyści? Czy możemy mówić o mądrym graniu? No i właśnie, dalej czytam. Mądre granie nie powinno być definiowane liczbą minut spędzonych przed ekranem. Dziecko może grać przez godzinę w sposób zupełnie niekontrolowany, a może też spędzić więcej czasu przy grze, ponieważ uczestniczy w zaplanowanym treningu, rozgrywce zespołowej, czy rozwija konkretne umiejętności, na przykład planowanie czy projektowanie. Mądre granie to przede wszystkim świadome granie, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza i tutaj
0: może są przykłady takich gier. Ja tam dzieckiem nie jestem, ale też gram w grę. Przyznaję, na telefonie komórkowym. Jest to gra językowa. Uczę się języka i uważam, że to jest mądra gra, nie strzelanka. To tyle. Bardzo dziękujemy.
1: Strzelasz słowa.
0: Żebyś wiedział. 14 minut po godzinie 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lynn Anderson.

0: Prawie 20 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No ja też się bardzo cieszę, że już jestem, no taka zdrowsza, a państwo?
1: Tak, ja się cieszę, że pani wróciła do pracy, cała zdrowa, może jeszcze troszkę słychać. Jeszcze lekki katarek jest, ale już jest pani obecna. Cieszę się bardzo.
0: Ja też się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam, ściskam państwa wszystkich i naprawdę ja i widziałam na Facebooku i wiem tutaj od redakcyjnych koleżanek i kolegów, że życzyli mi państwo zdrowia. Na szczęście to nie żaden wirus i nie było większych konsekwencji, ale po prostu we Wrocławiu się przeziębiłam. W ostatni tak naprawdę ciepły dzień. No zdarza się. Ale teraz już obiecuję, noszę czapkę i będę nosić, więc wszystko będzie dobrze. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii. Toni Kecher będzie z czerwono-czarnymi. A co u państwa w ten tak naprawdę drugi dzień jesieni? 22 444 4004.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz? Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
4: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Została ostatnia reklama.
21: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
22: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
21: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
22: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
21: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
22: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
23: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
24: Trolejbusie.

0: The Shorts, Comment ça va, czyli Jak się państwo miewają? Świetna piosenka z 1983 roku. No, cały czas aktualna i cały czas pytanie aktualne. 6:30 w tej chwili, pogodny poranek w Radiu Pogoda i pytanie jak najbardziej aktualne do Michała Pierzchały, o czym ważnym dzisiaj będzie mowa w wiadomościach.
1: No tak, nasi reporterzy od rana monitorują sytuację w Ukrainie, ponieważ Rosja znów atakuje i znów mamy kolejny poranek z alertami RCB, które dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ten temat na pewno pojawi się już w najbliższych wiadomościach. Co jeszcze? Dzisiaj przedostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. O urząd ten ubiega się 7 kandydatów. Było 8, ale jeden zrezygnował. No i dzisiaj od rana będą spotykać się z mieszkańcami, uczestniczyć także w spotkaniach z prasą. Niektórych nawet będą wspierać politycy z Warszawy, no bo to już czwartek, jutro piątek i wybory w ten weekend właśnie. Powiemy też w wiadomościach o rzadkim kubku z muminkiem, który został sprzedany, no, za niemałą kwotę.
0: O, tak. Proszę, taki zwykły, normalny kubeczek?
1: No, gdyby to był zwykły, normalny, to pewnie by kosztował, wiesz, 5 zł. Ale ten jest niezwykły, jest muminek, no i ta cena, no, zer ma sporo.
0: No to proszę państwa, proszę słuchać wiadomości te najbliższe za 28 minut o godzinie 7. Uprzejmie tylko przypominam, że nasz bezcenny kubeczek granatowy Radia Pogoda do picia kawy, herbaty i czego tam państwo chcą do wygrania w tym tygodniu w Szybkiej Piątce. A ten konkurs po godzinie 8. Także jak państwo wstają razem z Radiem Pogoda, to warto z nami zostać na dłużej. To się po prostu może opłacić, a przede wszystkim będzie bardzo przyjemnie. Krystyna Prońko i Deszcz Wcisnej teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Stania Kozłowska. W pogodnym poranku Radia Pogoda za 22 minuty będzie godzina 7. Pięknie nam się dzień zaczyna. Dobrze też będzie w środku tego dnia. Ja się bardzo cieszę, że już jestem tutaj na swoim miejscu i się mogę z Państwem słyszeć, ale to mało tego, dzisiaj się także z Państwem zobaczę. To w każdym razie jest taka możliwość. O co chodzi? Wyjaśnię to za kilka minut w Radiu Pogoda.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co za dzień?
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z

Tego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
6: Ruch na ulicach Poznania o tej porze się rozkręca i już kierowcy odczujecie większy tłok. Oczywiście w centrum uwaga na Głogowskiej, Lutyckiej, Królowej Jadwigi, a także w rejonie Alei Niepodległości, gdzie trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej. Tutaj trzeba być wyjątkowo ostrożnym.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Dancing Queen, ABBA. O poranku też można tańczyć we własnej kuchni i wiem, że Państwo tak robią, bo czasem o tym informują pod numerem 22 444 4004. To jest numer do Radia Pogoda. W każdej sprawie to pogodny poranek. Dzisiaj po południu, znaczy możemy się słyszeć o poranku, a dzisiaj po południu będziemy mogli się zobaczyć. Proszę Państwa, zostałam zaproszona do TVP3 Warszawa. Tak, wiem, że to w Warszawie, ale można oglądać te telewizje w całym kraju, o czym powiem za chwilę. Tam mają taki program, który nazywa się Srebrny Telefon. Nie wiem, czy Państwo znają. I dzisiaj w tej audycji, w tym programie na żywo, między godziną 15.45 i 16.27, taką agendę dostałam, będzie temat potańcówki dla seniorów. No akurat jesteśmy jako Radio Pogoda po dwóch, więc jest o czym mówić. Bardzo gorąco zapraszam do oglądania i mimo, że jest to telewizja warszawska, to jeżeli Państwo mają kablówkę, wiem, bo moi rodzice tak mają, że właśnie mają taką telewizję kablową i w tej kablówce jest TVP3 Warszawa, więc jeżeli Państwo mają ochotę, Srebrny Telefon dzisiaj od godziny 15.45 do 16.27 będziemy mogli się zobaczyć. To jest taki program, do którego Państwo mogą zatelefonować i wypowiedzieć się, na przykład, tak jak w dzisiejszym przypadku w kwestii potańcówek. No zapraszam gorąco.

0: Była czacza. Będą wiadomości już za chwilę, bo to za 5:07.
1: Zgadza się.
0: Michale?
1: O tym, że Dar Młodzieży, powiemy, wrócił do macierzystego portu. Tłumy
0: obserwowałam to w internecie wczoraj.
1: Tak, były duże emocje, łzy. No, ale mamy obrazek dźwiękowy i też państwo za chwilę właśnie oczami wyobraźni przeniosą się nad polskie morze.
0: No pewnie, będzie można to dosłownie zobaczyć. Proszę z nami zostać.
2: Autopromocja.
3: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
4: Nie.
3: Tak.
4: Tak?
3: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Została ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza, ale to dopiero tak z 10 po 7. Teraz najważniejsze wiadomości.
20: RCB ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie podrywane lotnictwo. Sikorski do Ławrowa powie swojemu szefowi, że już wystarczy. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Witały go tłumy.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
19: Michał Pierzchała.
20: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest w tej chwili patrolowana przez myśliwce. Ze szczegółami w tej sprawie teraz reporter Radia Pogoda Marcin Staszec.
22: Ostrzeżenie przed rosyjskimi atakami dostali mieszkańcy graniczący z Ukrainą województw. Rosjanie ponownie zaatakowali m.in. Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że co najmniej jedna osoba zginęła w ostrzale stolicy Ukrainy. Dodał też, że w związku z nocnym ostrzałem do 3 dzielnic skierowano służby ratunkowe, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z nocnych ataków na miasto. Widać na nich rozbłyski eksplozji. eksplozji. Ukraińskie władze poinformowały, że celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa, magazyny, a także stacje paliw.
0: W okolicy Malborka, gdzie radary straciły sygnał niezidentyfikowanego obiektu, wojsko prowadzi poszukiwania. Na razie nie wiadomo, co to było. Obiekt poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być na przykład stado ptaków albo anomalia meteorologiczna. Radosław Sikorski w czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika. Przekaż Putinowi, że już wystarczy, powiedział szef naszego MSZ-u. Sikorski prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa. Minister oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Ławrow wyszedł z sali, kiedy Sikorski zaczął swoje wystąpienie, ale zwrócił się do niego bezpośrednio.
1: Stop destroying Russia's future. Sergej, I know you're listening. Tell your boss, enough.
0: I teraz tłumaczenie. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Z kolei Ławrow w czasie swojego wystąpienia określił po raz kolejny wojnę w Ukrainie jako specjalną operację wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 zł.
8: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywał 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
23: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
24: Komu państwo machacie?
25: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
24: Siatki to dla kogoś z załogi?
26: Dla córki.
24: Była na praktykach czy w załodze?
26: Praktyki.
24: Ile czasu?
26: Straciłem rachubę.
24: Tęsknił pan?
26: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
0: Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
19: Nie, no to musi być ciągłość. Będzie pływał, dopóki nie będzie następcy. A może państwo byli wczoraj w Gdyni i to widzieli na własne oczy? No różne rzeczy się zdarzają. Proszę do nas zatelefonować, bo to taka wzruszająca chwila, niesamowite. 22 444 4004.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Nasi siatkarze już wiedzą, z kim zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgów w meczu o finał jutro o 17. W drugim półfinałowym starciu Finlandia po sensacyjnym wyeliminowaniu Włoch zagra z Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając 2 bramki i asystując przy trzeciej. Jej Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: O tej porze przejazd przez centrum Poznania może być naprawdę wyzwaniem. Tym bardziej, że w mieście obowiązuje kilka robót, ale mamy też dobre informacje. Prace w rejonie Ronda Kaponiera zakończą się 2 października. Mowa o naprawie torowiska pomiędzy Rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego.
0: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: 11 stopni na poznańskich termometrach. Taka temperatura wita nas o poranku. A dzisiaj w prognozie pogody niestety przewaga szarych chmur i opady deszczu. Parasol może się naprawdę przydać. Jeżeli chodzi o słońce, to ono na chwilę może się pojawić, ale tylko przelotnie, prognozują synoptycy. Ubierzcie się więc ciepło i koniecznie weźcie parasol.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Jest obecna, proszę państwa, gwiazda radiowa i telewizyjna.
3: A przestań tam.
2: Asia Kruk.
3: A przestań tam. No tak, też się cieszę, że jestem, bo jakaś słabość mnie chwilowa ogarnęła, ale no cóż.
2: Ja też jestem.
3: No widzę właśnie, że jesteś. No. Bardzo się cieszę, że cię widzę, Zygmuncie, naprawdę.
2: I witamy państwa w czwartek, 24 września. Mamy 267 dzień roku. Do końca roku 98 dni, a do końca jesieni 88.
3: No właśnie, ta jesień przeszła jakoś tak niezauważalnie, to znaczy podczas mojej nieobecności, ale chyba pięknie było, co? Jak tam na zewnątrz?
2: Na zewnątrz jesiennie, no to, co ci będę mówił.
3: Tak, dobrze. To w takim razie o przyszłości sobie posłuchajmy i zaśpiewajmy, jak ktoś lubi, dni, których nie znamy. Marek Grechuta.

0: No to jeszcze troszkę. Na razie jest 7:14.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Gerard, Maria i Seweryn. Teraz zaglądamy do kalendarza takiego sprzed lat. Co wydarzyło się 24 września? Na przykład w roku 1926 powstały polskie koleje państwowe.
2: Czyli PKP.

0: Nie, no tak, tak niby sobie żartujemy, trochę sobie nie żartujemy, wszystkim i sobie życzymy, żeby pociągi dojeżdżały na czas. Z dobrych informacji, już trzeci raz w tym roku za opóźnienie dostałam odszkodowanie od PKP. Więc warto składać reklamację, proszę Państwa.
1: Ja nie złożyłem, a mój pociąg z Wrocławia, a jechałem po inauguracji Dnia Seniora we Wrocławiu do Krakowa. Spóźnił się tylko 1,5 godziny.
0: Ale to poczekaj, ja Ci zaraz pomogę wypełnić tę reklamację. Też dostaniesz forsę na pewno. No dobrze, co tam jeszcze w kalendarzu?
1: W kalendarzu rok 1957. Tego dnia został wydany singiel Jailhouse Rock Elvisa.
0: Klasyka rock'n'rolla, no nie bez powodu znajduje się w pierwszej setce utworów rock'n'rollowych wszechczasów. To zagramy go w całości. 57 rok, przypominamy, i król rock'n'rolla przed nami.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 22 minuty po godzinie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mamy dla Państwa kilka dzisiaj takich jasnych, fajnych, bardzo optymistycznych tematów. No bo urodziny zawsze cieszą i za chwilę o takich właśnie urodzinkach.
1: Potrójne.
0: No właśnie, trojaczki się urodziły w dodatku. Za chwilę będziemy o tym mówić. Komu, gdzie, no i jak.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7:32. No to wracamy do tych urodzin, potrójnych urodzin, proszę Państwa, bo w warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 maluchy to samiczki, 1 samczyk. Mają już imiona i z każdym dniem rosną jak na drożdżach. Na razie nie można ich oglądać. No. Jeszcze tylko dodam, że w najbliższym czasie będą szczepienia, no i dopiero po tych szczepieniach wyjdą na zewnątrz.
1: No właśnie, z tym oglądać, to zdania są podzielone, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pewnie tak, irbisy śnieżne charakteryzują się tym, że mają świetny kamuflaż i można na takiego irbisa siedzącego na skale patrzeć pół dnia i nawet nie wiadomo, że on tam jest. Takie są skubane incognito. A imiona to Sati, Szapur i Shisha, bardzo ładne oczywiście. Zastanawialiśmy się, dlaczego nie Michał, Zygmunt i Asia, ale rozumiemy, że to muszą być imiona na S, ponieważ mama też ma imię na S, czyli Suri, no i taka po prostu jest taka tradycja, terminologia. Niech się młode maluszki dobrze chowają, no i rzeczywiście jak tylko wyjdą na zewnątrz, to pójdziemy popatrzeć.
0: A jeśli chodzi o to ostatnie imię, Shisha, to nie chodzi o tę fajkę.
1: Nie, chodzi nie, o szczyt górski pewnie. Tak,
0: tak. Jest jeden z 8 tysięczników w Tybecie. Zdrowia życzymy.
1: Jak najbardziej. Malutom.

0: Pogody, ojej, teraz. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 8. Proszę Państwa, trwa Warszawska Olimpiada Seniorów. Dzisiaj finały tenisa ziemnego.
1: Ale trwają też inne konkurencje oczywiście, bo tam codziennie, całymi dniami coś się dzieje. I tak będzie do piątku, a w sobotę wielkie wydarzenie z udziałem Radia Pogoda, bo będziemy Państwu, tak jak w tamtym roku, rozdawać zwycięzcom puchary i odbędzie się wielki międzypokoleniowy piknik dla zwycięzców, a także dla wszystkich. O szczegółach mogą Państwo poczytać na stronie radiopogoda.pl. Proszę tam zaglądać. O wszystkich sprawach, gdzie dokładnie, od której, do której i w jaki sposób, o tym wszystkim będziemy jeszcze Państwa informować, a na razie cudownych zmagań życzymy za 28. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów.

0: witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Kierowcy przydałaby się chwila oddechu, przejeżdżając przez Poznań o tej godzinie, ale to jeszcze nie jest ten moment. Uważajcie na Bukowskiej, Lutyckiej, Głogowskiej, na Ramowickiej. Nie najlepiej jeździ się również na Królowej Jadwigi. I co ważne, o tej godzinie noga z gazu w okolicy szkół i przedszkoli.
11: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
10: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie się cieszymy, że się z Państwem słyszymy. Już w komplecie, za 9 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a Państwo telefonują z pytaniami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Cieszę się Pani Asiu, że Pani już tak szybko wyzdrowiała.
1: Ja też.
2: Proszę podać swój cudowny sposób na pozbycie się choroby.
1: A ja tak
2: im życzę przyjemnego dnia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja to nie byłam jakoś tak chora, bo nie miałam żadnego wirusa. Robiłam testy i to dwa, bo trochę się bałam. Po prostu wyszłam z domu z mokrą głową, przewiało mnie i bolało mnie całe ciało i dwa dni spałam i się wyleczyłam. No na całe szczęście. Ale pani ma, zdaje się, jeszcze jedno pytanie.
2: A, panie Zygmuncie, tak. Oglądał pan mecz Włosi-Kanada? Świat jest pełen niespodzianek. Miłego.
3: Oglądałem, ale to był mecz Włochy-Finlandia.
1: A, no tak.
3: I to była chyba największa sensacja mistrzostw Europy w siatkówce, proszę Państwa, bo Finlandia nie jest jakąś potęgą w przeciwieństwie do Włochów, którzy grali na dodatek na swoim terenie. Mhm. I wydawało się, że ten mecz to formalność. Zresztą no, po pierwszym secie tak to wyglądało. I nagle robi się 2-1 dla Finów i walka jest niesamowita. Włosi wyrównują, robi się 2-2, tiebreak, Włosi prowadzą i wydaje się, że wszystko załatwione. Nie, ostatni atak Romano, zawodnik zresztą warszawskiego projektu, atakuje w aut, Finowie są w półfinale mistrzostw Europy, Włosi odpadają.
1: Finowie są czarnymi koniami tych mistrzostw.

0: śmieszne, to
1: wstyd. Za 5 minut będzie 8 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiadomości za chwilę.
2: A w nich porozmawiamy m.in. o jesieni. Jak państwo do jesieni właśnie rozpoczętej podchodzą? No też zajrzymy... A właśnie się okaże, że wcale nie. Także zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
3: A ja zapraszam do jesiennej szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę. A do wygrania granatowy piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004.
4: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
10: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
9: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
0: Reklama.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 8:00 o coraz czystszych polskich plażach. Tak, tak, proszę Państwa, jest taki specjalny raport, który Państwu ogłosimy, bo to są bardzo w sumie dobre wiadomości. A teraz te najważniejsze.
19: Alert RCB odwołany. O poranku Rosja znów atakowała Ukrainę. W Polsce poderwane myśliwce. Burza oklasków po premierze Naszej rewolucji na festiwalu w Gdyni. Film opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Mamy jesień. Czego jej brakuje?
20: Kolorów.
21: Za mało?
20: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
19: No i takich głosów jest więcej.
22: Radio Pogoda.
14: Wiadomości o 8.
18: O szczegółach Michał Pierzchała.
19: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia dla Polski, poinformowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podawaliśmy wcześniej w Radiu Pogoda, o poranku wojsko poderwało myśliwce, które patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA Donald Trump mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy w sytuacji, gdy zamiast z Rosji Europa kupuje je teraz z Ameryki. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej w najbliższym czasie nie powinno być podwyżek. Eksperci zastanawiają się też, czy realny jest powrót rządowych regulacji. Zdaniem analityczki rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex to możliwe.
0: Biorąc pod uwagę, że od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw, to może być to czynnik, który spowoduje, że rząd może znowu na jakiś krótki, przejściowy czas wrócić do pakietu CPN.
19: Rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowaną kolejną już ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9 zł, a za gaz 3,09 zł. Burza oklasków po premierze Naszej Rewolucji Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Publiczność gorąco przyjęła film o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Nie zabrakło wzruszeń, a nawet łez.
17: Fantastyczny film, fantastyczni bohaterowie. Spłakałam się jak norka. Nie wiem, czy ta Polska wygląda tak, jak ją sobie wymarzył Jacek Kuroń i Gaja. Wątpię.
21: Jestem chyba jeszcze trochę w szoku. W połowie filmu co chwilę słyszałam, jak ktoś wyciągał chusteczki i pociągał nosem i cierał łzy.
22: No film jest bardzo dobry, bardzo dobry.
23: Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi większa publiczność dowie się o ich historii. Warto zobaczyć.
19: Widzowie chwalili wspaniałe role od twórców głównych ról Magdaleny Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Wczorajszy pokaz miał także wyjątkowy, symboliczny wymiar. Odbył się dokładnie w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Na koniec w wiadomościach porozmawiajmy o jesieni.
20: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
24: A czego brakuje do tej jesieni?
20: Kolorów.
24: Za mało?
20: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
24: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
25: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
24: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
26: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
19: Od nocy z wtorku na środę mamy już jesień, która zakończy się 21 grudnia o 21.53.
18: Przypominam, że liście czerwienieją, kiedy temperatura spada do około 5 stopni i niżej. Na razie mamy 8, 7 nocami, więc te liście jeszcze nie zczerwienieją, nie zżółkną.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
27: Dużo uważności przyda się teraz na Alei Niepodległości, gdzie trwają utrudnienia związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Ruch pojazdów sterowany jest ręcznie, warto w tym miejscu zachować szczególną ostrożność. Takie utrudnienia potrwają do 28 września.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Szary, deszczowy, nieprzyjemny poranek. Taka właśnie aura czeka nas o tej porze w Poznaniu. Na termometrach bez zmian wciąż zobaczymy około 11 stopni. Ale temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa. Choć dziś w prognozie pojawiają się szare chmury, to słońce na moment może się pojawić, ale tylko na chwilę.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po 8. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 24 września. Mamy 267 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.25, zachód będzie o 18.30, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 23 minuty.
2: Proszę zaczynać dzień z uśmiechem i tak samo go kończyć. Mamy dla Państwa fajne zaproszenie na dziś po godzinie 18. Opowiemy o tym w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A teraz niech gra muzyka Niebiesko-Czarni, Mamo, nasza mamo. Wiemy, że Państwo to bardzo lubią.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Dzwonię z Torunia.
2: I jak się pani miewa?
3: A bardzo dobrze, dziękuję.
0: No. Ale taka dynamika w głosie od samego rana. Skąd pani dzwoni? Miejsce.
3: Z Torunia.
0: Tak, tak, Torunia. Ale teraz gdzie pani jest?
3: Jestem w pracy z moją koleżanką. Pijemy sobie kawkę, słuchamy Radio Pogoda i mamy dobry humor.
2: No i świetnie.
0: Jak pana imię koleżanka?
3: Magda.
0: Dzień dobry, pani Magdo.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Już niebawem, jak tylko poczta dojdzie, będą sobie panie do tych kubków wodę lały z nowego dzbanka od Radia Pogoda.
3: Super.
2: Bo taki jest.
0: Ale kubkiem prezent. Trzeba się będzie dzielić.
2: No nie, kubek to będzie pani Małgosi. Ja
3: tak,
2: sobie pani Małgosia tego te pewnie wygra, czyli 30 sekund, 5 kategorii różnych wyrażenia w tych kategoriach na literę.
0: F jak... Franciszek.
2: Fabian.
0: Fabian. No, okay. Bardzo
2: chodzi
0: ładnie.
2: O F, a nie S, chociaż to podobnie brzmi.
0: Pani Małgorzato, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Jasne.
0: Uwaga, czas, start. Państwo.
3: Francja.
0: Ryba.
3: Flądra.
0: Mhm. Szkole.
3: Fizyka. Mhm.
0: Instrument muzyczny.
3: Flet.
0: Zespół muzyczny.
3: Filipinki.
0: Tak!
2: No i pyk, pyk, pyk.
0: I poszło.
2: Się robi w Toruniu.
0: I poszło. I nawet połowa super. Czasu nie była wykorzystana.
2: Bardzo serdecznie gratulujemy pani Małgorzato.
3: Bardzo dziękuję.
2: I tej energii też gratulujemy. Naprawdę wniosła pani tutaj słońce do studia Radia Pogoda i pewnie w domy słuchaczy też.
0: Ja tylko dziękuję jestem ciekaw. Pani Małgorzato, ale to już tak. Poza anteną. Jaką kawkę panie piją, że taka energia od samego rana? Uzgodnimy sobie... poza anteną.
3: Dobrze.
2: A pan, podejrzewasz coś? Dobrze, bardzo serdecznie paniom dziękujemy. Zapraszamy na jutro, też będzie nasza zabawa. Szybka.

0: 20 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zygmuncie, kiedy ostatnio byłeś na plaży?
1: Na plaży byłem w sierpniu ostatnio.
0: A, no ja na początku września, ale zwróciłam, bo byłam w weekend, więc po weekendowej nocy z soboty na niedzielę.
1: To dzika plaża była?
0: Nie, to nie była dzika plaża, ale w takiej nocy różne rzeczy się dzieją, o śmieci się można potknąć, sami państwo wiedzą, chociaż teraz jest nieco inaczej i rzeczywiście widać to w specjalnym raporcie, który już za chwilę państwu przedstawimy w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: bije w dach, czyli salutuje. Tak
1: o,
0: jest.
1: To nie znałam.
0: Nie wiedziałeś? Proszę.
1: Analiza i interpretacja
0: nie, no,
1: utworu wiesz, słowno-muzycznego.
0: Tak, o,
1: do daszku. No.
0: Tak,
1: faktycznie się nie salutuje do pustej głowy, jak to mówią.
0: Tak jest.
1: Czyli
0: dlatego
1: musi być.
0: Bije w dach. Pogodny poranek, ale się wykazałem. 8:31.
1: No, bardzo dobrze, człowiek się całe życie uczy, bardzo się cieszę. O sprzątaniu świata będziemy rozmawiać teraz w takim szerokim pojęciu. To jest akcja, która mnie rokrocznie denerwuje, bo denerwuje mnie to, że jedni śmiecą, inni sprzątają. Z drugiej strony, jak idę na spacer, to zawsze zabieram z sobą torbę na śmieci i też sprzątam, ale o takim jednym konkretnym sprzątaniu chcieliśmy Państwu powiedzieć. Otóż w Mikoszewie w Gdańsku przy ujściu Wisły do morza odbyło się rokroczne sprzątanie rezerwatu Mewia Łacha i właśnie tego Wisłoujścia. I teraz porównajmy sobie rok do roku, ponieważ w ubiegłym roku zebrano 100 kg śmieci, w tym 77 puszek aluminiowych, 60 plastikowych butelek PET oraz 61 szklanych butelek różnego rodzaju. W tym roku dopiero co zebrano 75 kg śmieci zmieszanych, więc o 1/4 mniej, ale 7 puszek aluminiowych wobec 77, 6 plastikowych butelek wobec 60 i uwaga, znacznie więcej, bo 73 szklane butelki o małej pojemności wobec 61. I jaki z tego wniosek?
0: To działa.
1: System kaucyjny działa, proszę Państwa. No to działa po prostu. Czekamy, aż nam okaucjują szklane opakowania, w tym te nieszczęsne małpki, które uważamy, że od samego początku powinny
0: ale
1: mieć kaucję.
0: Ale rzeczywiście tak i jest tego taka ilość wszędzie. No i oczywiście, jeśli nie ma sensu oddawać, no to wywalają, gdzie popadnie.
1: Wczoraj byłam oddać chyba tam z 10 butelek mi się nazbierało przez ostatnie 3 miesiące.
0: To piątaka masz.
1: No, tam 2,90.
0: To co, przechulamy?
1: Już przechulałam. A. Niestety.

0: O, jak my to lubimy. How deep is your love? Z 77 roku grupa Bee Gees w pogodnym poranku Radia Pogoda i trochę o miłości teraz będziemy rozmawiać. Co człowiek robi, jak jest na chorobowym? No, seriale ogląda.
1: Choruje.
0: I w związku z tym, tak, dużo śpi i seriale ogląda i w związku z tym obejrzałam 5 z 6 odcinków serialu Lalka.
2: To nie wiesz jeszcze, jak się zakończy.
0: No nie wiem jeszcze, jak się zakończy. Ty widziałeś, Michale, zdaje się?
2: Nie, no całego jeszcze nie. Jeszcze nie. Mam jeszcze 2 odcinki do końca, ale wiesz, zakończenie prawdopodobnie, tak słyszałem, że jest inne niż akurat w książce. Więc...
0: A, dobra, w książce, słuchajcie, to nie wiadomo jakie.
1: Idę na chorobowe.
0: Nie oglądałeś jeszcze. W poniedziałek mówiliśmy o tej Lalce. Państwo się wypowiadali, że absolutnie nie będą oglądać, bo to niezgodne z książką. To nie jest adaptacja, to jest bardziej interpretacja. Ja mam mieszane uczucia, ale generalnie podoba mi się i nie żałuję, że obejrzałam ten serial. Kostiumy naprawdę doskonałe. Natomiast ta Lalka kinowa wchodzi, no właśnie, do kin za niecały tydzień. 30.
1: Ale to fajnie porównać sobie. Myślę, że warto teraz obejrzeć serial i potem
2: ale
1: zobaczyć.
2: Ale pytanie,
1: film.
2: Czy porównywać? Bo to są dwie różne lalki.
0: Zupełnie
1: różne. Ale wiesz,
0: różne.
1: Zawsze gdzieś tam w umyśle porównania się będą
0: na
1: snuły.
0: Pewno, nieuniknione. Mhm. W każdym razie Lalkę w oryginale czytamy w każdą niedzielę wcześnie rano, więc proszę być z nami i słuchać, zanim jeszcze Państwo do kina pójdą. Warto sobie dosłuchać. Zresztą mogą Państwo po tę Lalkę sięgnąć w każdej chwili na stronie www.radiopogoda.pl.

0: Kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie.

0: 1000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Z pewnością nie złapiecie cały czas głębszego oddechu na poznańskich drogach. Najtłoczniej jest oczywiście w centrum. Nie jeździcie na pamięć i dlatego przypominamy, że utrudnienia trwają na Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie października.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9, a o 18 powita Państwa Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry, Tamaro. Czy chciałabyś przedstawić swojego gościa?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, dzisiaj moim gościem Walejsław będzie Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: To ja to powiem. Dzień dobry, tak, będę gościem.
1: Aha, i to jest koniec. Kończymy.
2: No bo nie będę mówił, że to nie Walejsław. Po prostu na ulicy.
1: Dobra, na ulicy.
2: Zwykła ulica.
1: Zwykła ulica.
2: Popularna.
1: Tak? Popularna. A tak na poważnie będziemy rozmawiać o słowach na G, P, D.
2: To nie mój alfabet. Wymyślony.
1: Zapraszam już dzisiaj po 18.
3: Koniecznie trzeba tego posłuchać. Serdecznie zapraszamy z panem Jerzym Kryszakiem. Miałam okazję spotkać się kilka razy w tak zwanych kulisach. No naprawdę muszą Państwo posłuchać tej
0: będzie
3: rozmowy.
0: Będzie ciekawie, będzie wesoło.
3: Będzie, bardzo wesoło przede wszystkim. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zagramy Państwo Akropolis Adieu w wykonaniu Mireille Mathieu. A tak mi się zrymowało. Za 8 minut 9.

0: Za 5 minut 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W poprzednich wiadomościach było o jesieni. Odzywają się Państwo na temat jesieni, więc no my też się do Państwa odezwiemy po godzinie 9. A co w tych wiadomościach, które za chwilę, Michale?
1: A między innymi o tym, że jeśli autostrada kojarzy się Państwu z tym, że można szybko dostać się z miejsca A do miejsca B, to teraz tak nie będzie. I to nie chodzi tylko o jedną autostradę, a o kilka autostrad w Polsce. Przyszła jesień, będą remonty.
0: A, okej. Okay.
2: No, jak to na jesień?
0: No, ale musi być gorzej, żeby później było lepiej.
1: Tak, ale spokojnie, jasne, nie? Płacić dalej trzeba, oczywiście.
0: A nie, no to już nie fajnie. Wiadomości za chwilę.

0: Autopromocja. Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
1: Jak będzie okazja,
2: to co?
1: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Dużo dobrego!
17: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego!
18: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Została ostatnia reklama.
21: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Reklama.
22: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Szukaj mnie... A nie, to przepraszam, to Edyta Geppert zaśpiewa tak naprawdę taką piękną piosenkę z lat 80. A teraz wiadomości.
23: Pożar w mazowieckiej firmie teleinformatycznej. Rząd mówi, że mogła to być próba zakłócenia internetu dostarczanego do Ukrainy. A1, A2 i A4, tam mogą pojawić się zwężenia i ograniczenia prędkości. Ruszają remonty. Rzadki kubek z muminkiem sprzedany za rekordową kwotę.
24: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
22: Michał Pierzchała.
23: Paliła się instalacja antenowa firmy teleinformatycznej w Woli Krabowskiej na Mazowszu. Znajduje się tam stacja Starlinków. Za jej pośrednictwem internet trafia przez Polskę, także na Ukrainę. Jak skomentował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiele wskazuje na to, że to kolejny element wojny hybrydowej. Jest kolejny alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego to już drugi dzisiejszy. Ponownie wojsko podrywało myśliwce, które patrolują polską przestrzeń powietrzną. A jedynka, a dwójka i a czwórka, tam mogą pojawić się zwężenia i ograniczenia prędkości, bo jesienią rozpoczynają się kolejne remonty na autostradach. Na Śląsku utrudnienia są m.in. między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Kujawsko-Pomorskim, a to wczoraj na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Przygotowanie do rozbudowy spowolni jazdę po A2 na trasie Warszawa-Łódź, dodaje Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości, tak aby kierowcy respektowali te ograniczenia. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
23: A dwójka na Mazowszu to jedna z najbardziej uczęszczanych tras w kraju. Prace mogą tam potrwać ponad rok. Roboty prowadzone są także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a kątami wrocławskimi. Według zapowiedzi zakończy się w połowie listopada. Jesień to czas wzmożenia infekcji. O czym warto pamiętać? Że z lekkiego przeziębienia możemy leczyć się sami w domu, ale po kilku dniach niepokojących objawów powinniśmy zgłosić się do lekarza, mówi dr Michał Sutkowski.
2: To jest na przykład bardzo wysoka gorączka. Nasilający się kaszel, który jest kaszel z rozkrztuszaniem dużej ilości jakiejś tam brzydkiej wydzieliny, nazwijmy to, i pacjenci wiedzą, o co chodzi. To jest oczywiście duszność, to są jakieś objawy neurologiczne, to jest na przykład omdlenie w trakcie takiej infekcji.
23: Zdaniem Sutkowskiego nie należy lekceważyć zwłaszcza uciążliwego kaszlu występującego i w dzień, i w nocy.
2: To jest powód, dla którego należy pójść, i to jest najczęstszy powód problemów, że tego typu objawy lekceważymy, a tam już nie jest infekcja, tylko na przykład zapalenie płuc.
23: W gabinetach na razie dominują pacjenci z łagodnymi chorobami infekcyjnymi, których przyczyną jest grupa około 200 wirusów przeziębieniowych, ale pojawia się coraz więcej przypadków anginy oraz COVID-19, który nie jest już tak niebezpieczny jak w czasie pandemii. Bardzo rzadki kubek z serii Muminków kupił na aukcji anonimowy nabywca za nieco ponad 46 tysięcy euro, to w przeliczeniu 200 tysięcy złotych. Jest to prawdopodobnie najwyższa kwota, którą kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z malunkami ze świata Muminków. Kubek przedstawia Muminka pływającego wśród muszelek i uchodzi za jeden z najtrudniejszych do zdobycia muminkowych kubków na świecie. Według sklepu, który specjalizuje się w przedmiotach kolekcjonerskich z muminkami, z fabryki wyszło jedynie 10 sztuk takich kubków.
22: Ale że ludzie mają takie fajne pasje i w sumie mnóstwo pieniędzy na nie wydają. Tym lepiej, jeśli państwo zbierają na przykład kubeczki Radia Pogoda, bo wiemy, że są tacy słuchacze, słuchaczki. Można je u nas po prostu wygrać w szybkiej piątce na przykład, czy po południu. Warto słuchać Radia Pogoda. Tak po prostu.
24: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. Na piłkarskich boiskach w Europie dziś sporo grania. Zaczyna się piąta edycja Ligi Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Polska pierwszy mecz rozegra jutro w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Za to mniej więcej za godzinę swój pierwszy mecz po US Open powinien rozpocząć Hubert Hurkacz. Wrocławianin zaczyna walkę na turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko.
5: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
24: Pogoda.
23: Po kilku dniach zachmurzenia dzisiaj chmury ustąpiły z nad Tatr, dzięki czemu z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. A co więcej, w prognozie mamy wysoko w Tatrach kolejne opady śniegu. A poza tym dzisiaj dużo przejaśnień, a więc sporo słońca. Przelotnie tylko może padać deszcz. Na północnym zachodzie możliwe burze. Na termometrach od 14 do 17 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosło.
22: Jesień przyszła, nie ma na to rady, chociaż w przyszłym tygodniu akurat zapowiadają babie lato i bardzo mnie to cieszy. Do tematu jesieni jeszcze wrócimy po 9:00.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
24: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
6: 6 minut po 9:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
22: Zygmunt Heiser.
6: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, 24 dzień września, 267 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Gerard, Maria i Seweryn. Wszystkiego dobrego.
22: Także dla ludzi morza i miłośników morza dzisiaj najserdeczniejsze życzenia, bo dzisiaj Światowy Dzień Morza, a nie wiem jak dla Państwa, ale przynajmniej dla mnie, nie ma lepszego dźwięku na świecie niż szumiące morze.
6: A czy rzęsy masz już wystylizowane?
22: Nie, bo bym sobie oczy powybijała o godzinie 5 rano, kiedy miałabym te rzęsy stylizować, ale rzeczywiście dzisiaj dzień stylistów rzęs, więc wszystkiego
6: cokolwiek
22: dobrego.
6: Cokolwiek to znaczy.
22: Cokolwiek.

0: Rzeczywiście, warto sobie pomyśleć rano o godzinie 7:35, kiedy już 10 minut temu powinniśmy wyjść do pracy. Nie bądź taki szybki, Bill. No, no, no. 11 minut po 9 w tej chwili. Mamy nadzieję, że Państwo już na swoich miejscach nigdzie nie spóźnieni. Dzisiaj w wiadomościach między innymi była mowa o jesieni, że już słuchacze nasi już chcą, żeby było czerwono, kolorowo, już te piękne takie kolory jesienne. I się okazuje, że Państwo jesień lubią. Ja postanowiłam się nie wypowiadać na ten temat, bo Państwo mówią, że o Jezu, ta znowu marudzi. Więc ja się nie wypowiadam, ale Państwo jesień lubią za co najbardziej.
1: Ja sobie nie wyobrażam jesieni bez zbierania kasztanów. Nie ma już małego wnuka, mój ma 14 lat, więc już tak na dobre, za bardzo nie mam dla kogo zbierać kasztanów. Ale nie wyobrażam sobie, żebym w jesieni nie zbierała kasztanów i nie miała coraz to nowych kubek u siebie właśnie przyniesionych.
2: Aha, czyli to takie zbiory są, a potem powstają z tego piramidy.
0: No kasztanowe. Wiesz, podobno trzymanie kasztanów w domu jakoś, jakoś...
2: Pod łóżkiem.
0: Pod łóżkiem, tak. Jakoś wzbudza energię odpowiednią. Mhm. Nie wiem, co takiego w tym jest, ale rzeczywiście człowiek się nie może powstrzymać. Jak idzie między drzewami z kasztanami, to zawsze się schyli do kieszeni wsadzi, a później gdzieś tam w okolicy grudnia się to wszystko objawia z tej kieszeni. No a po jesieni przyjdzie zima i taką już zimową wstępną informację za chwileczkę będziemy dla Państwa.
2: Oj, ciekawa, ciekawa bardzo.
0: No i fajnie. 13 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 9, jesień, a zaraz potem zima. Teraz ważne informacje dla tych, którzy już myślą o Sylwestrze.
1: A kiedy w tym roku Sylwester wypada?
0: No tak, gdzieś na przełomie roku, ja myślę.
1: Aha, no to tak jakoś standardowo.
0: Tak, standardowo. Proszę Państwa, jeśli wybierają się Państwo do Zakopanego na Sylwestra, to trzeba się pośpieszyć, dlatego że 89% miejsc noclegowych na Sylwestra w Zakopanem i okolicach jest już zarezerwowanych.
1: Co?
0: To jest potwierdzone, 89%, tak. I uwaga, uwaga. Najtańsze propozycje zaczynają się od 750 zł za osobę. Najdroższe to ponad 66 tysięcy za 3 noce dla 2 osób. I tak ciekaw jestem, czy w tym pakiecie za 66 tysięcy jest wniesienie w lektyce na Kasprowy Wierch.
1: A przynajmniej na 4. piętro hotelu do łóżka po imprezie sylwestrowej. To dobre. Kto z Państwa jedzie na Sylwestra do Zakopanego? Bo my na przykład nie. Ale jeżeli 90% prawie miejsc zajęte, jestem pod wrażeniem.
0: Tak.
1: Na pewno ktoś z towarzystwa się wybiera. 20 minut po 9 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda 24 września w czwartek. Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Mon.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
16: A w Bykomanie sprawdzałeś?
15: No nie, ale...
16: Ale co?
15: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
16: A to zobacz ten.
15: No rzeczywiście.
17: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
19: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram. 5 kg na osobę. Kaufland.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Została ostatnia reklama.
24: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
25: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
24: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądaliśmy do kalendarza, co prawda zaraz po godzinie 7, tutaj jest taka data. Dzisiaj polskie koleje państwowe świętują swoje lecie. W 1926 roku powstało PKP i PKP ogłosiło taką promocję. Co, prawda, jest to promocja...
1: Ja jestem zainteresowany.
0: No nie masz szans, mój drogi.
1: Dlaczego?
0: No, albo musiałbyś do szkoły wrócić, albo nauczycielem zostać na chwilę, wiesz?
1: Nauczycielem z zawodu jestem.
0: No niestety nie wystarczy. Musiałbyś nauczycielem nauczającym być. Otóż PKP właśnie ogłosiło, że w tym roku także w Dzień Edukacji Narodowej, czyli 14 października, uczniowie, studenci, doktoranci i nauczyciele będą mogli przejechać pociągiem PKP Intercity za 10 zł, niezależnie od długości trasy i jej kierunku.
1: Super.
0: No, fajnie, świetny, prawda? Jest specjalna pula biletów.
1: Powtórzmy, bo to ważna informacja. Przekażcie te informacje dzieciom, znajomym, nauczycielom i wszystkim, którzy świętują w tym dniu. Jeszcze raz.
0: Można się wybrać na wycieczkę 14 października, czyli w Dzień Edukacji Narodowej, zwanym popularnie Dniem Nauczyciela. I jeśli się jest uczniem, studentem, doktorantem, nauczycielem, za 10 zł można już rezerwować te specjalne bilety. No, pula jest ograniczona, więc oczywiście nie wszyscy się dostaną zainteresowani, ale wielu takich.
1: No dobra, i wyobraź sobie, że jedziesz sobie do Zakopanego na tego Sylwestra za 66 tysięcy i sobie pociągiem jedziesz i patrz, i zaoszczędzasz na transporcie, płacisz tylko dychę. Jest was dwoje, dwie dychy do przodu.
0: No jasne, że tak. Ja się zastanawiam, gdzie ja bym pojechała tutaj w okolice Warszawy i tak mi się przypomniało, że dawno nie byłam w Tłuszczu. A kiedyś byłam w Tłuszczu, bo tam jest bardzo fajny bazar, na którym można kupić bardzo fajne rzeczy od rolników. Znaczy dobre, pyszne.
1: Jedź do Sochaczewa.
0: Też
1: tam jest stacja Muzeum PKP.
0: A, widzisz.
1: Kolejka wąskotorowa.
0: Dobra, muszę się tylko do szkoły zapisać.

0: czego widać żadna przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.38, czyli za 22 minuty 10. Mówiliśmy o Sylwestrze w Zakopanem.
1: 90% prawie imprez sylwestrowych na terenie
0: Zakopanego.
1: Prawie
0: nie ma miejsc. No.
1: Już zarezerwowane. A państwo by chcieli jechać, no nie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak zainteresowali mnie państwo tym Sylwestrem. Generalnie planowałem spędzić go w KW, czyli w kącie własnym. Ale właściwie pomyślałem, że można by jechać do tego Zakopanego, tylko chyba przełożę sobie to gdzieś na przedostatni weekend listopada. Aha. Będzie taniej i bez tłumów. Zrobię sobie w innym terminie Sylwestra i będzie super impreza. Dziękuję bardzo za pomysł. Kłaniam się.
1: Świetny pomysł. Święte słowa.
0: Tak jest.
1: Jadę z panem.
0: Tak jest.
1: Jak pod koniec listopada, to zupełnie inaczej. Miłej zabawy.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
11: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
15: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
16: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10. Piotr Sforakowski, dzień dobry Piotrze, witamy Cię.
1: Dzień dobry.
0: Co u Ciebie?
2: Wszystko dobrze, mamy nadzieję.
1: Tradycyjne pytanie to tradycyjna odpowiedź, najpiękniejsze melodie.
2: No, ale też to po 10.
1: Ale też mam nadzieję, że Światowy Dzień Morza.
2: A propos Światowego Dnia Morza, właśnie dostałam tutaj maila z takim krótkim filmikiem, jak to pięknie morze szumi i fale się rozbijają o molo w Kołobrzegu.
0: By się morze pojechało?
2: Ale ze wszystkich sił by się pojechało, zwłaszcza dzisiaj.
1: Ale żeby posłuchać morza, czy wykorzystać morze w celu morsowania?
2: Też.
0: Nie, to na morsowanie trochę poczekaj, aż się zrobi chłodniej.
2: Na razie to włączę radio po 10:00, tam też będzie o morzu,
1: będzie,
2: jak mówi Piotr, więc gorąco zapraszamy. A my spotykamy się jutro o poranku. Zygmunt Heizer.
0: I Jasia Kruk.
2: Bye!

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Zespołowo rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, najpierw usłyszymy piosenkę Czerwonych Gitar, Takie ładne oczy, a potem bananowy song grupy Vox. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
19: Patrycja Strupińska, zapraszam. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom oraz dozorcom w pozbyciu się liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach. Tłumaczy Agata Kaniewska z ZDM-u.
2: Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników.
19: Akcja potrwa do końca roku. Za to w przyszłym roku ma być gotowe nowe gratowisko przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Obiekt ma ułatwić mieszkańcom segregację i oddawanie odpadów problemowych. Wykonano już fundamenty, a teraz montowane są stalowe konstrukcje przyszłych obiektów. A jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia, to w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron. Będzie on znajdować się pod murawą boiska i pomieści prawie 100 osób. Obiekt ma być także samowystarczalny. W środku znajdują się m.in. agregaty prądotwórcze.
1: Radio Pogoda.
20: 103,4 FM.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Pogoda w Poznaniu.
19: Trochę przejaśnień pojawiło się na niebie, ale to tylko chwilowe, mówią synoptycy. Dzisiaj na niebie będą królować szare i gęste chmury, a wśród nich mogą się pojawić także te deszczowe, więc parasol głównie w pierwszej połówce dnia może się przydać. Termometry na ten moment wskazują prawie 13 stopni. Oczywiście w drugiej połówce dnia może być odrobinę cieplej.
22: Radio Pogoda, 103,4 FM.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
18: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Morza i to od czasu do czasu będzie słychać w Radiu Pogoda. Pojawią się najpiękniejsze melodie Marii Koterskiej, Jana Wojdaka z Wawelami albo Czerwonych Gitar. Będą też takie, które spokojnie marynarze mogliby sobie nucić wypływając w morze albo wracając do domu. Stąd też moje dzisiejsze pytanie o Państwa wodne doświadczenia. Czy płynęli Państwo kiedykolwiek statkiem, promem, jachtem, żaglówką albo taką zwykłą łódką wiosłową, albo może kajakiem? Jeżeli tak, to proszę powiedzieć o okolicznościach, w jakich to się stało albo działo, no i koniecznie proszę powiedzieć, czy się podobało. Dzień dobry.
22: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Słuchaliśmy francuskiego duetu wokalno-instrumentalnego Michel Thor, która śpiewała, i Jean-François Maurice, który zajął się warstwą instrumentalną i czuwał nad brzmieniem całego utworu. A jak może Państwo wiedzą, sama melodia w oryginale to tytułowy utwór płyty ABBA Arrival. Za chwilkę posłuchamy piosenki Marii Koterskiej Chłopcy z obcych mórz, dlatego wyjaśnię, że to z powodu obchodzonego dziś Światowego Dnia Morza, więc dnia, w którym warto sobie uświadomić, co takiego nas łączy z morzem i dlaczego warto o nie dbać. No właśnie, jakie Państwo mają wspomnienia związane z morzem? Ja mam same dobre, uwielbiam być nad morzem, choćby to tylko był spacer po brzegu albo po nadmorskim lesie. Uwielbiam pływać po morzu. No, to jest coś wyjątkowego i kołysanie wcale nie robi mi źle, co sobie bardzo chwalę. Ale jest też interesująca zbieżność w kalendarzu. Dzisiaj oprócz Gerarda, Marii, Seweryna i Jaromira, których imiona nie kojarzą się z morzem jakoś specjalnie mocno, swoje imieniny obchodzą też Kolumba i Pacyfik. Kolumba zresztą też tylko poprzez analogię do nazwiska pewnego Włocha w służbie hiszpańskiej kojarzy się z morzem, bo samo imię Kolumba pochodzi od łacińskiej nazwy gołębicy. Także jeżeli mają Państwo wśród znajomych Kolumbę lub Pacyfika, myślę, że będą bardzo zadowoleni z Państwa życzeń imieninowych w Światowym Dniu Morza. I proszę przy okazji powiedzieć, że Radio Pogoda także życzy wszystkiego dobrego.

Irena Santor w Radiu Pogoda o mostach i innych warszawskich widokach. Za chwilkę posłuchamy Andrzeja Rybińskiego i Beatlesów, a teraz tylko taka mała zapowiedź wieczornego spotkania w Alei Sław Radia Pogoda, bo dziś gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie aktor, satyryk, prezenter i fotograf Jerzy Kryszak. Już z samego wyliczania tego, czym pan Jerzy się zajmuje, wynika, że rozmowa będzie bardzo ciekawa, więc tylko dodam, że warto mieć włączone Radio Pogoda dziś o 18:00.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
15: Została ostatnia reklama.
16: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Reklama.

Po Beatlesach chwilkę zajmę Państwu odliczaniem. Warszawska Olimpiada Seniorów trwa od soboty, czyli od 5 dni. Pojutrze w warszawskim Parku Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy połączone z wręczeniem medali i międzypokoleniowym piknikiem. Radio Pogoda też będzie obecne na tym wydarzeniu. Poza tym trwają warszawskie Dni Seniora, które Radio Pogoda zainaugurowało uroczyście razem z Państwem 12 września przed Pałacem Kultury. W ramach tego cyklu wydarzeń dziś w Amfiteatrze Bemowo w Parku Górczewska od 15 Dzień Seniora na Bemowie, a w programie m.in. muzyka na żywo, gry, konkursy i sportowe wyzwania, do tego strefa kulinarna, także można się spotkać, pobawić się i porozmawiać z innymi, a przy okazji przekąsić coś smacznego. A na targówku w czytelni naukowej numer 1 przy ulicy Świętego Wincentego 85 o 18 organizatorzy zapraszają na czwartek poetycko-muzyczny. Dziś wystąpi pani Anna Burger, której na fortepianie będzie towarzyszyć Stanisław Szczeciński. To tylko fragmencik wydarzeń, które w ramach Dni Seniora odbywają się dziś i w ogóle każdego dnia w Warszawie. Warto samodzielnie sprawdzać, co się dzieje interesującego dziś i w ciągu następnych dni w Państwa okolicy. Teraz w Radiu Pogoda słuchamy Barbary Duninny.

0: Przy niedzieli zabawa w piosence grupy Pod Budą. Za chwilkę Bohdan Trzymaj się, Bohdana Łazuki, a potem usłyszymy Toaster Edwarda Hulewicza za zdrowie pań. Jak słychać, wszystko zmierza w stronę weekendu. A jeśli weekend z Radiem Pogoda, to koncert życzeń Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób trzeba załatwić, aby życzenia zostały emitowane na waszej antenie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tak, mam tylko dobre wiadomości dla pana. Niczego nie trzeba, jak pan to ujął, załatwiać. Wystarczy zadzwonić i pod numer 22 444 4004. Wystarczy pod ten numer zadzwonić i podać swoje imię oraz przekazać swoje życzenia naszemu automatycznemu, pogodnemu sekretarzowi. Albo proszę zajrzeć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam skorzystać ze znajdującego się tam formularza. A potem słuchać koncertu życzeń, rzecz jasna, w Radiu Pogoda w sobotę i niedzielę między 10 a 14.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
10: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
11: Została ostatnia reklama.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Została ostatnia reklama.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Po co babcię denerwować? To retoryczne pytanie Wojciecha Młynarskiego padnie za parę minut w Radiu Pogoda, po czym posłuchamy Sławy Przybylskiej w piosence Cungali Gali. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
19: Wiadomości z Poznania.
20: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dobre informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu był remont sali amarantowej. O szczegółach radna miejska i radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
21: Przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Dodatkowym elementem jest winda.
20: Modernizację nadzorował miejski konserwator zabytków. A skoro mowa o pracach, modernizacjach, to w Koninie przedłużają się prace na budowie nowego mostu na Warcie. Niestety oddanie nowego mostu nie zakończy utrudnień na tym odcinku. W przyszłym roku szykują się tam dwie nowe inwestycje. Na koniec, tak jak na początek, również dobra informacja, ale tym razem z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy papierosów i 85 kg tytoniu. Akcje przeprowadzono w Koninie, Jarocinie i Golinie. Szacowane straty w podatku akcyzowym to prawie 400 tysięcy złotych.
19: Radio Pogoda 103,4 FM.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
19: Pogoda w Poznaniu.
20: Pogodowy miks może nas dziś czekać w Poznaniu. Trochę słońca, trochę szarych chmur i nawet trochę tych deszczowych, mówią synoptycy. Termometry wskazują prawie 13 stopni, a na razie ta odczuwalna temperatura jest niewiele niższa. W ciągu dnia spodziewajmy się jeszcze bardzo mocnego wiatru. Niestety to kolejny taki dzień, w którym wiatr może mocniej powiać.
19: Radio Pogoda, 103,4 FM.
23: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
18: W Światowym Dniu Morza proponuję Państwu, mówiąc najogólniej, nadmorskie wspomnienia z morskich podróży albo tylko z pobytów nad morzem. Mogą też być wspomnienia niekoniecznie związane z morską wodą, a od czasu do czasu będą się też dziś pojawiać piosenki związane z morzem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Miałam usłyszeć piosenkę Janka Wojdata z Waweli i na razie nie jest puszczona. Nie wiem dlaczego.
18: To już wyjaśniam. Cierpliwości. Proszę mi wierzyć, że się pani doczeka i to już niedługo, z tym, że na razie mam dla państwa najpiękniejsze melodie Wojciecha Młynarskiego, Sławy Przybylskiej i zespołu Herman's Hermits. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

Żyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku? Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Coś mi mówi, że pakuje się w coś dobrego, śpiewali panowie z zespołu Herman's Hermits. Czyżby zamierzali wypłynąć w daleki rejs? Nie wiem, ale wiem, że wspomnienia z rejsów są albo piękne, albo koszmarne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna się kłania. No, płynąłem wiele razy, ale jedną taką wyprawę pamiętam szczególnie. W koło brzegu na Bornholm, rano w niedzielę, buchało bardzo. I byłem jedyną osobą, która nie stała w kolejce do toalety.
0: No tak.
1: I dlatego mi się to podobało. A w powrotnej drodze nie dmuchało w ogóle i nikt do toalety przez całą drogę nie poszedł. Pozdrawiam słuchaczy i prowadzących Radio Pogoda.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, panie Andrzeju. No właśnie, kiedyś usłyszałem od marynarzy, którzy pływali na polskich statkach handlowych, że Bałtyk to bardzo specyficzne morze, które mocno faluje i te fale są krótsze niż gdzie indziej. I niektórzy pasażerowie mogą na to źle reagować. A jak państwo wspominają swoje morskie albo w ogóle wodne podróże, małe i duże?

Irena Jarocka poskarżyła się piosenką, że ciągle czeka na list. Za chwilkę usłyszymy motocyklowy przebój Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, a teraz przypomnienie, że dziś po 16:00 Monika Tarka proponuje Państwu zabawę w skojarzenia pod tytułem Daję słowo. Trzeba szybko podawać rozwiązania, bo czasu na odpowiedź mało, 15 sekund, ale jeśli uda się podać 5 skojarzeń z podanym przez Monikę słowem, to można wygrać termos Radia Pogoda. No a za sam udział nagroda jest równie ekscytująca, bo to są zaproszenia dla dwóch osób na koncert Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk 30 września w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Daję słowo dziś po 15:00 u Moniki Targi w Radiu Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
11: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1965. 1 stycznia wszedł w życie kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy, a kilka dni później w polskiej telewizji pojawił się pierwszy odcinek pierwszego polskiego serialu Barbara i Jan.
2: Podaj mi szybko 6 liczb. Od 1 do 49.
3: Po pierwsze, nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie, uważam je za szkodliwe. Po trzecie, nie mam czasu na takie głupstwa. A po czwarte, 8 i 10 przyrzekłam sobie nigdy nie przykładać ręki do tego rodzaju idiotycznych zabaw. Skończyłam.
2: Ja też bardzo dziękuję. Możemy już iść do domu.
3: Tak szybko zrezygnowałeś z totolotka?
2: No skąd znowu? Przeciwnie, właśnie podałaś mi znakomitą koncepcję liczbową.
1: Również w styczniu w kawiarni Nowy Świat w Warszawie zainaugurował działalność kabaret Dudek, a w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu Bernard Dornowski, Jerzy Kosela, Krzysztof Klęczon, Henryk Zomerski i Jerzy Skrzypczyk założyli zespół Czerwone Gitary.

0: Latem 65 roku na świecie, w Polsce troszkę później, w kinach pojawił się film Beatlesów Help.
1: Jak dostać bilet na film o Beatlesach? Jak się do nich najbardziej upodobnić? W kolejce przed kinem galeria mniej lub bardziej udanych naśladownictw.
0: A pod koniec października polska telewizja wyemitowała premierowy odcinek serialu...

0: koledze Maju śpiewała Ewa Bem. Kolega Maj pojawi się u nas za 299 dni, jeśli dobrze liczę, także no, już niedługo. Znacznie wcześniej jednak, bo lada minuta, usłyszymy najpiękniejsze melodie Rickiego Nelsona, Andrzeja Zauchy i Alibabek.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
3: Tenis stołowy.
2: Łucznictwo.
3: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
3: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
2: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
7: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
8: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda Źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup 6-opak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Została ostatnia reklama.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
24: Na początek dzisiejszego popołudnia mam dla Państwa piosenki Andrzeja Dąbrowskiego Zapomnij Mnie oraz Samba Rio Drupiego. Obie pojawią się za parę minut w Radiu Pogoda, zaraz po tych wiadomościach.
21: Wiadomości z Poznania.
25: Patrycja Strupińska, zapraszam. 5 poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy. Wolontariuszki odwiedzały rodziny, pomagały dzieciom i seniorom. Do Peru zabrały też wyjątkowego poznańskiego ambasadora, pluszowego koziołka przekazanego przez Urząd Miasta. Zmieniamy temat. Nowe zielone miejsce na mapie Poznania. To ogród przy ulicy Winiarskiej. Spot jest już otwarty dla mieszkańców. Są alejki, spacerowe pergola, ławki, leżaki i nowe nasadzenia. A skoro mowa o naturze, to w Wielkopolsce panuje prawdziwy wysyp grzybów. A kto ma wątpliwości co do zebranych gatunków, może przyjść po poradę.
1: Ktoś, kto zbierze sobie grzyby, ma w koszyku, nie wie co ma. No więc w związku z tym przychodzi na ulicę Liberta 36 i my przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku. Rozdzielamy poszczególne gatunki, no i omawiamy. To jest to, to jest to, to jest to.
25: Z grzyboznawcą z poznańskiego sanepidu Jerzym Rumińskim rozmawiał Bartosz Łukasiewicz.
21: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Pogoda w Poznaniu.
25: Popołudnie, podobnie jak poranek, może być trochę w kratkę, chociaż z przewagą szarych chmur, tak mówią synoptycy. Przygotujcie się również na opady deszczu, więc tutaj parasol może się przydać, a jeżeli nie lubicie chodzić z parasolem, to może płaszcz przeciwdeszczowy. Na termometrach prawie 15 stopni i tu też mogą być małe zmiany. Bez zmian jest z kolei mocny wiatr i wysokie ciśnienie.
21: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
24: Dzień dobry. Czwartkowe popołudnie rozpoczęło się parę minut temu dosłownie i potrwa do samego wieczora, więc warto je dobrze zacząć. Czyli najpiękniejszymi melodiami, które usłyszymy w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, Drupiego i Jadwigi Barańskiej. A skoro dziś Dzień Morza i to światowy, to interesują mnie Państwa wodne wspomnienia, głównie morskie, ale nie tylko. No i jego takie wodne, choć nie morskie wspomnienie pojawi się jeszcze do 13:00. Pojawi się też szum fal i trochę nadmorskiego wiatru. Troszkę wcześniej, bo już za parę minut.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: No, nie mówiłem, że usłyszymy fale i trochę wiatru też? To dźwięk filmiku, który o poranku nadesłała nam słuchaczka Radia Pogoda i przyznają państwo, że te dźwięki dobrze pasują do morskich i nadmorskich wspomnień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Też uwielbiam być nad morzem, ale muszę zaznaczyć nad naszym morzem. Żadne inne morze nie jest tak ciekawe, tak różne. Nie musi być słońce. Może być wiatr silny, szum morza to jest coś, co podobnie jak pani Asia. Uwielbiam. Odpoczywam słuchając, spacerując brzegiem morza, obojętnie, czy świeci słońce, czy wiatr wieje. Właśnie teraz jestem w Kołobrzegu. Wszystkich pozdrawiam i zapraszam do przyjazdu i cieszenia się naszym morzem. Wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie, pani Krystyno. Udanego pobytu nad morzem w takim razie. A ten dźwięk morza w tle to właśnie Kołobrzeg, kołobrzeskie morze. Pozwoli pani też, że dołączę do klubu wielbicieli morza, chociaż ja nie tylko lubię spacerować nad morzem, lubię mu się też przyglądać z pewnej wysokości. No, to zależy, jak wysokie są góry nad tym morzem, nad którym akurat jestem. Ale to też jest, bywa, niezapomniany widok.

0: Piosenka napisana dla Dionne Warwick, ale właściwie stała się przebojem bardziej Arety Franklin, czyli pani, której właśnie słuchaliśmy w radiu Pogoda. Nie wiem, czy państwo słuchali dzisiejszej szybkiej piątki w porannym programie Radia Pogoda. Ja ciągle jestem pod wrażeniem pewności i szybkości, z jaką pani Małgorzata podawała kolejne odpowiedzi. Proszę posłuchać.
1: Państwo.
2: Francja.
1: Ryba.
2: Flądra.
1: W szkole.
2: Fizyka.
1: Instrument muzyczny.
2: Flet.
1: Zespół muzyczny.
2: Filipinki.
3: Pyk, pyk, pyk.
1: I poszło i nawet połowa super czasu nie była wykorzystana.
3: Bardzo serdecznie gratulujemy pani Małgorzato.
2: Bardzo dziękuję.
0: No i właśnie w taki sposób pani Małgorzata zdobyła dziś komplet nagród, czyli gwarantowany dzbanek na wodę Radia Pogoda oraz nasz pogodny kubeczek koloru granatowego. Okazja do powalczenia o takie nagrody jeszcze jutro rano przed państwem. Asia i Zygmunt na pewno powiedzą dokładnie, kiedy będzie można zadzwonić w tej sprawie, a z doświadczenia wiemy, że to się zdarza mniej więcej około 8.
4: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasing już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
19: Została ostatnia reklama.

łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu. Reklama.

0: Ewa Demarczyk i Na moście w Avignon. Ponieważ tytuł tej piosenki zawiera słowo most, to śmiem twierdzić, że właśnie ten utwór dobrze pasuje do naszych wodnych wspomnień, nawet trochę morskich, bo teraz będziemy naprawdę blisko morza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Radio Pogoda. Właściwie mam takie doświadczenia kapitalne, pływanie na kajakach w czasie wakacji na jeziorze Mikaszewskim. Było to kapitalne doświadczenie, relaks, poczucie jedności z przyrodą, także bardzo polecam. Pozdrawiam, Radio Pogoda.
0: Odwzajemniamy pozdrowienia. A tym z Państwa, którym zamarzyło się takie poczucie jedności z przyrodą, powiem, że jezioro Mikoszewskie, to znaczy Mikoszewskie, przez o Mikaszewskiego jakoś nie znalazłem, ono leży jakieś 2-3 kilometry dokładnie na północ od Mikoszewa, tuż przy prawym brzegu samego ujścia Wisły. Także spokojny spacer przez las, a potem chwilę relaksu na kajakach są możliwe. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ale tak w ogóle warto się tam wybrać, bo tam dużo zwierząt bardzo lubi te rejony, w tym także i foki. Zbigniew Wodecki przed nami ze swoim oczarowaniem.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda zabrzmią za chwilkę w piosenkach w wykonaniu Alberta Harrisa, grupy No To Co i Hanny Banaszak. Ja tylko przypomnę, że w niedzielny poranek od 8 do 10 możemy słuchać fragmentów powieści Lalka czytanych przez Wojciecha Masiaka. A o Lalce ostatnio coraz głośniej. Pojawił się serial, który budzi mieszane uczucia. U mnie także, bo jednocześnie bardzo mi się podoba gra aktorów. Uważam, że spokojnie dorównuje ta gra ideałom poprzednich ekranizacji tej powieści. I dziwią mnie pomysły scenariuszowe tego serialu. No ale cóż, i tak oglądam. Tak myślę sobie, że ten serial powstał raczej na kanwie powieści Lalka, a nie na jej podstawie. Film Lalka ma być zupełnie inny. Czy wierniejszy powieści? Przekonamy się niebawem. Do kinowej premiery zostało jeszcze 6 dni. Premiera 30 września.
1: Autopromocja. Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Została ostatnia reklama.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to. Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Twój normalny dzień, zawsze barwa Klin. Każdy wspólny cel, zawsze barwa Klin.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Reklama.
15: Marcel ze swoim gangiem w Radiu Pogoda zaśpiewa nam optymistyczną piosenkę Zaświeciła moja gwiazda, a potem usłyszymy, co działo się na francuskiej w piosence Reny Rolskiej. Teraz natomiast mamy dla Państwa najważniejsze aktualności.
16: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
18: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
16: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
19: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
16: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
17: Pogoda.
16: W całym kraju przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno i dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie, 15 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Morza i z tej okazji ono pojawia się w Państwa telefonicznych wspomnieniach. W ciągu najbliższych minut pojawią się jeszcze dwa, najbliższych kilkudziesięciu minut. Jedno będzie wspomnieniem pewnego spaceru, drugie to niemal przepis na pozbycie się choroby morskiej. Ale najpierw posłuchamy sobie piosenek Gangu Marcela i Ireny Rolskiej.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Arena Rolska w Radiu Pogoda, a teraz morskie wspomnienie przed nami. Właściwie nadmorskie, ale całkiem świeże. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrusiu, całą ekipę Radia Pogoda i oczywiście słuchaczy. Kocham morze o każdej porze. W tym roku byliśmy z mężem 2 razy nad morzem. Raz w połowie stycznia, a drugi raz oczywiście jak co roku od kilku lat spędzamy we Władysławowie nasze wakacje, nasz urlop, nasz pobyt. I w styczniu, jak byliśmy, pojechaliśmy sobie tramwajem z Gdańska do Brzezna, wysiedliśmy sobie, poszliśmy na plażę i w stronę Jelitkowa spacerek. Oczywiście zamarznięty brzeg morza. Po plaży jechała sobie na łyżwach dziewczynka. Bardzo mnie to rozbawiło. Natomiast w pewnym momencie zamurowało mnie. Stanął sobie pan, zaczął się rozbierać. Nagle patrzę, a on sobie biegnie w stronę morza. Wszedł do tej wody, no nie wiem, no fale były niezbyt duże, niemniej jednak były, ale temperatura była -7 stopni. Więc jak ja tego pana zobaczyłam w tych falach, to normalnie tak mi się zimno zrobiło, że jak doszliśmy już do Jelitkowa, oczywiście była otwarta restauracja, to poszliśmy się ogrzać. No, to coś dla pani Asi, morsowanie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Wie pani, o to chodzi w morsowaniu, żeby temperatura wody była wyższa od temperatury powietrza. Wtedy łatwiej wejść do takiej wody, no i najlepiej, żeby wiatr był jak najsłabszy. Proszę spróbować morsowania, wtedy przestaje się marznąć od samego patrzenia. Poważnie. A teraz przed nami czerwone gitary z czasów, kiedy jeszcze mieszkali nad morzem.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Mireille Mathieu. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Barbary Kraftównej i Jadwigi Strzeleckiej. Ja tylko przypomnę, że za niewiele ponad 4,5 godziny o 18 rozpocznie się dzisiejsze wydanie Alei Sław, w którym gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie aktor, prezenter i fotograf Jerzy Kryszak.
1: Radio Pogoda. Radio

0: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Jadwiga Strzelecka w Radiu Pogoda. I jeszcze raz wypłyniemy na pełne morze dzięki Państwa wspomnieniom. Dzień dobry.
1: Witam Panie Piotrze. Jeżeli chodzi o prom, którym płynęłam, co w tym strasznego według mnie było wtedy, to, że ja bardzo boję się wody. Mówiłam do mojego męża, że ja w życiu jedziemy samochodem, żaden prom. On mówi, nie będzie w ogóle huśtało ani nic. Przekonał mnie. Mówi, usiądziesz. Ja mówię, 2 godziny. Ale jak weszliśmy na prom, o mój, chodź, coś ci pokażę. Całe jedno prawie piętro w promie to były sklepy bezcłowe. O mój, popatrz, co tu jest. Jak ja w to poszłam, jak nie powiem, jak dzik w kukurydze, to w ogóle zapomniałam, że jestem na promie. I nie wiem, kiedy te 2 godziny minęły. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Ewo i cieszę się, że naturalnym sposobem pokonała Pani swoje obawy, odwróciła Pani uwagę organizmu od ewentualnych zagrożeń ciekawszymi zajęciami. Gratulacje, no i słowa uznania dla męża przy okazji.

0: Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być kapitanem statku. Kiedy byłem dużym chłopcem, radio okazało się ważniejsze, ale sympatia do morza i morskich podróży i do ludzi morza pozostała. Kilka piosenek o morzu pojawi się jeszcze u Moniki Tarki w programie popołudniowym. Oprócz wszystkich innych atrakcji, ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Auto Kompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Gdy nas zbyt nas już zmęczy.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: informacje.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
18: Tu jest Radio Pogoda, a ja zapraszam na pogodne czwartkowe popołudnie, które zaczynamy już za kilka minut od parasolek Marii Koterbskiej. Czy gdzieś dzisiaj się przydają? O tym będzie też w prognozie pogody już za kilka minut, ale wcześniej oczywiście wiadomości. Jest 14.
19: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
19: Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
20: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
21: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
22: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
20: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
19: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
23: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
19: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorochusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
24: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
19: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
14: Pogoda.
19: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
18: Witam serdecznie po godzinie 14:00 i zapraszam na wspólne pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, ale zaproszę też Państwa na konkurs, w którym można będzie wygrać zaproszenia na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, ale też będzie wypełnione wspomnieniami o Krzysztofie Krawczyku. Przejmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. Spotkamy się z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii po godzinie 15:00, a już za kilka minut, ponieważ zaśpiewa dla nas Violetta Villa, to odsłonię dla Państwa kulisy filmu, który już niebawem pojawi się w kinach, właśnie opowiadającego o Violetcie Villas. A kto z Państwa dzisiaj się z nami wita?
25: Dzień dobry, Andrzej Świąteczna.
18: Dzień dobry.
25: Serdecznymi pozdrowieniami dla Pani Moniki. Dawno nie dzwoniłem i dla słuchaczy Radia Pogoda też nie dzwoniłem. W związku z tym czuję taką potrzebę, żeby zadzwonić i wszystkich pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.
18: I nawzajem wszystkiego dobrego. Dziękuję.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: przyjdzie czas na wspomnienia o Violetcie Villas, zwłaszcza, że w kinach już 27 listopada pojawi się film Violetta Villas opowiadający o 10 latach życia tej wokalistki. W roli głównej Sandra Drzymalska, czyli ta sama aktorka, o której obecnie jest głośno, bo zagrała główną rolę w serialu Lalka na Netflixie, a o tym serialu naprawdę jest głośno, jest szeroko dyskutowany i komentowany. Ale wracając do filmu Violetta Villas, właśnie w sieci pojawił się taki oficjalny trailer, dosyć długi, dzięki któremu możemy zajrzeć już za kulisy tego, co się działo podczas kręcenia tego filmu i zobaczyć, co naprawdę zobaczymy na ekranach 27 listopada. Jak powiedziałam, to będzie kilka lat z życia Violetty Villas, 10 pierwszych lat jej kariery, od skromnych występów tutaj u nas w kraju, aż do oszałamiającej kariery w Paryżu i Las Vegas. Wszystko pokazane, opowiedziane z perspektywy jej syna Krzysztofa Gospodarka. No to posłuchajmy fragmentu tego trailera, po którym już można się zorientować, jaki będzie ten film.
1: Objawienie. Głos ery atomowej.
2: Czy pali pani papierosy?
1: Wolę się całować. Jeszcze ten pierdoła filozof mi tu potrzebny. Jaki ty jesteś inteligentny. To są 4 lata na drugim końcu świata.
3: Mamo! Mamo!
1: Kodeina albo efedryna?
4: Ty potrzebujesz pomocy.
1: Miu.
5: Wszystko przez to cholerne śpiewanie!
1: Dziecięce ich dni. Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej. Moich dni.
0: Jak Państwo słyszą, to będzie film pełen emocji. Jak zapowiadają producenci, to opowieść o blasku sceny i samotności poza sceną, o cenie marzeń, miłości, której brakuje, oraz o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

0: Gibson Brothers i Kuba. Pora obiadowa, 14:21. Gdybyśmy byli na Kubie, no być może na obiad dostalibyśmy ryż z czarną fasolą, bo to jest tam bardzo, bardzo popularne, z różnymi dodatkami, mięsami, na przykład z wieprzowiną albo wołowiną. Taka szarpana wołowina w aromatycznym sosie pomidorowym z dodatkiem innych warzyw. Też jest pyszna. A co jeszcze? No maniok z sosem czosnkowym, smażone banany. To wszystko zjedlibyśmy pewnie na Kubie. A co u Państwa dzisiaj na obiad? 22 444 40 04, to jest nasz numer.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
4: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
3: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Mon.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Została ostatnia reklama.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Beyoncé i Ricky Epovery, ale żeby zatańczyć, trzeba mieć siłę, a więc zjeść porządny obiad. W porze obiadowej pytam się Państwa, co u Was dzisiaj na obiedzie?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Danka z Katowic.
0: Witam.
1: Kłaniam się. U mnie na obiad dzisiaj krupniok śląski, ziemniaczki i ogórek kiszony. Pozdrawiam całą redakcję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Również dziękuję i życzę oczywiście smacznego, czyli tradycja. Żyje, proszę Państwa, nic dziwnego. Jak byłam na Śląsku, to jedno z kół gospodyń wiejskich opowiadało mi właśnie o krupnioku śląskim, że to nie jest taka zwykła kaszanka. To coś zdecydowanie bogatszego i smaczniejszego. Zresztą chyba jest wpisana na listę produktów tradycyjnych, ten krupniok śląski, więc cieszę się, że też w domach normalnie też Państwo sobie go serwują. A ja, będąc kiedyś, a propos, w Katowicach, to jadłam bardzo pyszne pierogi właśnie z krupniokiem śląskim. Też bardzo dobre. Jak będą mieli Państwo okazję spróbować, to polecam.

0: Wiarenki, Irena Jarocka na antenie Radia Pogoda. Jeszcze proszę Państwa, usiądziemy sobie przy stoliku w kawiarence, właściwie przed kawiarenką, przy tych stolikach, które zostały wystawione na lato i jeszcze stoją. A to dlatego, że jeszcze będzie ciepło. Babie lato przed nami. Zacznie się proszę Państwa jutro. Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Jak zapowiadają dzisiaj żartobliwie synoptycy, ma być prawie upalnie, zwłaszcza w sobotę, kiedy termometry w całym kraju pokażą od 23 do nawet 28 stopni Celsjusza i to w cieniu, więc słońcu może będzie nawet powyżej 30 stopni. Najcieplej na południu, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. I co najważniejsze, nie będzie padać, więc jak najbardziej można będzie usiąść sobie przy stoliku, przed kawiarenką, wypić kawę, zjeść lody.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Skąd

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłość

Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Radio.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut między innymi Mieczysław Fok i przebój grupy The Birds. No, ale na razie wiadomości o 15.
16: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
18: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
16: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem 2 pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
13: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
16: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu Międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
19: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
16: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
20: To nie było takie bang, okej, okay, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. A i wtedy to nabrało tempa.
16: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
17: Co jest grane w Poznaniu?
21: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek coś wyjątkowego dla ciekawych świata. W ten weekend w Muzeum Biżuterii Moja w Poznaniu pokaz złotniczy na żywo. Zobaczycie, jak od podstaw powstają srebrne obrączki czy spinki do krawatów. Wstęp na wydarzenie jest płatny. A dzisiaj w Poznaniu spektakl I dlaczego nie masz męża? To historia matki i córki, które podczas wspólnego wyjazdu mierzą się ze swoimi emocjami, oczekiwaniami i trudną relacją. Początek o 18.30 na scenie Nowej Teatru Nowego. Natomiast w przyszły wtorek w Poznaniu wystąpi kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński. Czeka Was nowe spojrzenie na współczesną męskość. Wydarzenie 29 września o 20.30 w Auli Artis.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
16: Niebo nad Polską zachmurzone i są to chmury deszczowe, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
15: Cztery minuty po godzinie 15, pogodne czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Za chwilę grupa Happy End, jak się masz kochanie. Posłuchamy Mieczysława Foga, zespołu 2+1. Pojawi się też Krystyna Giżowska na naszej antenie, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii. I oczywiście posłuchamy tej piosenki. No i proszę Państwa, zaproszę też Was na spotkanie na świeżym powietrzu już w najbliższy weekend. Takie bardzo aktywne spotkanie. Można będzie spotkać również olimpijczyków, wziąć udział w pikniku. Szczegóły za kilka minut.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Turn, przebój z lat 60. zespołu The Birds, wcześniej grupa Happy End, a teraz telefon od Państwa z cyklu Dziś Pytanie, Dziś Odpowiedź.
1: Włączam radio i słyszę Pani pytanie. Jak się masz, kochanie? Jeśli to do mnie tak, to odpowiadam. Znakomicie.
0: To nie było moje pytanie, tylko zespołu Happy End, od razu wyjaśnijmy, ale dziękuję za odpowiedź i bardzo się cieszę. To był nasz słuchacz Renato z Wrocławia, który odwiedził nasze studio plenerowe we Wrocławiu w czasie Wrocławskich Dni Seniora. No i dużo opowiedział o sobie. Jak wiemy, promuje piłkę nożną, zwłaszcza u młodzieży, i bardzo dobrze. Proszę Państwa, sport trzeba uprawiać, trzeba się ruszać, trzeba być czynnym, bo brak ruchu powoduje, że po prostu zaczynamy się szybciej starzeć, chorować. No nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. I dlatego bardzo ważna jest taka inicjatywa, która trwa właśnie w Warszawie, czyli Olimpiada Seniorów. Dzisiaj, z tego co wiem, proszę Państwa, trwają zawody w tenisie i rozgrywki właśnie w tenisie ziemnym. Natomiast w sobotę wszyscy uczestnicy, a jest ich w tym roku bardzo dużo, rekordowa ilość, ponad 1800 osób, spotkają się na pikniku w Parku Sowińskiego na ulicy Elekcyjnej 17. Tam będzie ceremonia zakończenia tej tegorocznej Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Będzie wspólny piknik, no i będzie studio Radia Pogoda. Pojawią się też olimpijczycy, nasi złoci, srebrni i brązowi medaliści. W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie na to spotkanie, zwłaszcza że pogoda będzie wspaniała, bo jak już mówiłam, przed nami kilka dni z babim latem i powrót temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza. No i przy okazji też nie tylko można będzie nasiąknąć tą sportową atmosferą, ale też no, zobaczyć studio plenerowe, Radio Pogoda, po prostu zobaczyć, jak się robi radio. Tak na żywo, jak to radio powstaje, jak mówimy do mikrofonu. No i zapraszam, bo może będą też Państwo naszymi gośćmi. Będę miała przyjemność ten program prowadzić.
2: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Aldona Jankowska. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Wstawaj Szkoda Dnia, jedna z najciekawszych takich i muzycznie, i tekstowo polskich grup, czyli 2+1. No i nie muszę dodawać, że jeżeli wstawać, to tylko i wyłącznie z Radiem Pogoda i z naszym pogodnym porankiem. Asia już wróciła dzisiaj rano, bardzo szybko pokonała przeziębienie i jest z nami znowu. Zygmunt oczywiście Heizer, Michał Pierzchała, ta trójka Państwa zaprasza codziennie na pogodny poranek. Jest też szybka piątka w tym tygodniu. Jutro właściwie ostatnia na to szansa, żeby zdobyć taki zestaw. Można wygrać dzbanek na wodę z naszym logiem i nasz granatowy kubeczek. Więc zapraszam na szybką piątkę także w pogodnym poranku, tuż po godzinie 8. A teraz mamy 15:21. Za kilka minut na naszej antenie Krystyna Giżowska, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. No, dzisiaj, proszę Państwa, będzie jakaś zagadka. Nie wiem jeszcze jaka, za chwilę się przekonamy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
5: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
10: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Oczywiście w Radiu Pogoda Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu.
2: Witam ponownie.
1: Dzisiaj Krysia powiedziała mi, że dopiero jak wejdziemy na antenę, to ujawni, jakiej piosenki chce posłuchać, bo to nie będzie jej utwór. No to
2: nie, to nie
1: słuchamy.
2: Będzie mój utwór, proszę państwa. To piosenka Barbary Streisand.
1: O.
2: Jako młoda jeszcze dziewczyna byłam zafascynowana tą wokalistką. Ona jest, bo żyje, wyjątkowa. Nie dość, że wspaniale śpiewa, to też jest taką dobrą aktorką jeszcze, ale śpiewa fantastycznie. Ja byłam tak zauroczona jej głosem, że próbowałam naśladować ją. I uważam, proszę państwa, że to żaden wstyd naśladować dobrych wokalistów, bo naśladując też uczymy się czegoś. Ja próbowałam brać dźwięki podobnie do niej. Mm-hmm. Zresztą śpiewałam w podobnych rejestrach, bo kiedyś śpiewałam dużo wyżej. Z biegiem lat troszkę ten wokal siada. Kochani, ścierają się struny głosowe troszkę.
1: Ale to dobrze, bo to wiesz, twoje piosenki teraz nabierają zupełnie nowego charakteru. Ale one dojrzewają razem z tobą po prostu.
2: Ale tak, to były moje rejestry. Ja zaśpiewałam, nawet miałam przyjemność z orkiestrą Pruszaka na Myśliwieckiej nagrać mnóstwo piosenek z jej repertuaru, ale w języku polskim. No i proszę państwa, no do dzisiaj jest to moja taka wyjątkowo ukochana piosenkarka i zawsze kocham słuchać jej piosenek. Z Bee Geesami przecież nagrała przepiękne rzeczy. Moją ukochaną z jej repertuaru to jest z Neilem Diamondem w duecie You Don't Bring Me Flowers.
1: Jest, także gramy i słuchamy. Dziękuję ci bardzo.

0: Moje serce to jest muzyki Ewa Bem na antenie Radia Pogoda. Rozmowa z panią Ewą Bem, między innymi o tym, jaki ma stosunek do tego swojego największego przeboju, a bywa on różny, ale także i rozmowa z Krystyną Giżowską, która w tym miesiącu opowiada u nas o swoich najpiękniejszych melodiach na YouTubie Radia Pogoda. A ja przypomnę, że codzienne spotkania z gwiazdami u nas w Alei Sław na antenie po godzinie 18. Wczoraj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej był Artur Barciś, który opowiadał, proszę Państwa, o powrocie rancha, bo po 10 latach rancho wraca. Już w grudniu zobaczymy pierwszy z 6 odcinków. Jak było na planie? Oczywiście o to zapytała pana Artura Tamara.
1: Rajdę mieliśmy ogromną, bo to jakby się czas zatrzymał w którymś momencie. Nie czuliśmy w ogóle, że minęło 10 lat. Po prostu robiliśmy rancho.
0: No i też przy okazji dowiedzieliśmy się rzeczy zaskakującej, bo jak powiedział pan Artur...
1: Ja w ogóle w ranczu miałem nie grać.
0: Dlaczego? Jakie są okoliczności tego zdarzenia? To państwo przeczytają już na naszej stronie radiopogoda.pl. No i znajdziecie tam też całą rozmowę Tamary Pawlik-Lipskiej z Arturem Barcisiem o ranczu, ale nie tylko.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
17: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Reklama.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pływanie w stylu klasycznym.
1: Tenis stołowy.
0: Łucznictwo.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
0: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
1: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
0: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
1: Szczegóły na
2: radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: To jest Radio Pogoda i pogodne czwartkowe popołudnie, oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Za kilka minut takie francuskie klimaty, Paryż z pocztówki i paryski walczyk, ale na razie wiadomość, jest 16.
5: Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
5: Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
6: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
5: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
7: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
8: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
7: To ja nie wiem.
8: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj
7: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7:00 z radia.
5: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu między innymi na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
9: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
5: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami Intercity Nieśpieszny.
0: Co jest grane w Poznaniu?
10: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj o 19:00 w Domu Kultury AZK w Poznaniu pokaz filmu Milcząca przyjaciółka. To spokojny i refleksyjny dramat o trojgu nieznajomych, których połączył miłożąb japoński. Wejście to symboliczna kwota. Teraz idzie teatralna bomba emocji w Poznaniu. W tę niedzielę spektakl Sąsiedzi z Góry, czyli Bara Boom. W rolach głównych Jowita Budnik, Marcin Korcz, Paweł Małaszyński, a reżyseruje to wszystko Artur Barciś. Będzie zabawnie. Musicie tutaj zajrzeć. Szczegóły dostępne w internecie. A w niedzielę o 17:00 w Domu Dźwięku w Poznaniu malowanie ceramiki. Tu będzie trochę spokojniej, ale bardzo kreatywnie. Nie trzeba mieć doświadczenia. Na wydarzenie trzeba się jednak wcześniej zapisać.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
1: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
0: Pogoda.
5: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i Mazowszu, 15 na Śląsku, do 16 w Małopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
4: Pogodne, czwartkowe, już jesienne popołudnie z Radiem Pogoda. Za chwilę Wiesława Drojecka i paryski walczek i kolejna paryska piosenka, czyli Paryż z pocztówki Andrzeja Zauchy. No i po godzinie 16 zaproszę też Państwa na konkurs Daję Słowo, a nagrodą gwarantowaną w tym konkursie jest podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

dam, myślcie dam, myślcie dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: najpiękniejszych melodii lat 80. C'est la vie, Andrzej Załucha na antenie Radia Pogoda, ale Państwo też dzisiaj rozśpiewani. Telefon od Ani z Wrocławia.
1: Jestem tu z Wami, znów prób się skończył czas, mogę słuchać i dzwonić nie jeden raz. I choć miałam intensywny czas, to nigdy nie przestałam kochać Was. A dzisiaj dzień morza. Kiedyś było coś takiego, jak byłam mała, co to było? A, morze, a po morzu pływa ryba, która się nazywa chyba.
0: A to tego nie znałam. Rzeczywiście dzisiaj Dzień Morza, Światowy na dodatek Dzień Morza, dlatego te piosenki z morzem pojawiają się na naszej antenie i za chwilę Skaldowie, Między nami morze, piosenka o miłości, o tęsknocie. No i o morzu też, morze trochę też jest, ale dzisiaj też, jak Państwo słyszeli w wiadomościach, setne urodziny PKP, Polskich Kolei Państwowych, a ponieważ wśród naszych najpiękniejszych melodii znajdzie się piosenka na każdą okazję, to i z tej okazji też coś mamy. Po Skaldach Krzysztof Krawczyk zaśpiewa Pospieszny pociąg 8:02.

0: piosenka z okazji setnych urodzin PKP obchodzonych dzisiaj. Wszystkiego najlepszego swoją drogą dla wszystkich, którzy tworzą Polskie Koleje Państwowe i tam pracują. I proszę pamiętać, że z punktu widzenia Radia Pogoda najważniejszy jest pociąg do najpiękniejszych melodii. A jeżeli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, to już za chwilę w konkursie Daję Słowo. Nagrodą gwarantowaną będzie dwuosobowe zaproszenie na koncert Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk w Teatrze Muzycznym Roma. Ten koncert 30 września. Utwory Krawczyka zaśpiewa Michał Milowicz, a żona pana Krzysztofa, pani Ewa, a także jego menadżer Andrzej Kosmala, menadżer i przyjaciel, opowiedzą o prywatnym życiu i pewnie i piosenkach również Krzysztofa Krawczyka. Dodatkowo można będzie wygrać w konkursie Termos Radia Pogoda, także już teraz zapraszam, można dzwonić, zgłaszać się. Nasz numer 22 444 4004. Proszę też przy okazji powiedzieć, która piosenka Krzysztofa Krawczyka jest waszą ulubioną.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Mon.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
18: Została ostatnia reklama.
19: Muzyka i głos AI.

0: oczywiście był Bill Haley w Radiu Pogoda. Za 28 minut 17.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Ela. Dzień dobry pani Elu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani Moniko. Witam panią też bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ja również pani Elu, cieszę się, że się pani zgłosiła. Przed panią chyba proste zadanie. Mam nadzieję, że słowo, które za chwilę pani usłyszy, przypadnie pani do gustu, że szybko poda mi pani w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą i że wygra pani wszystkie nagrody. Tego pani życzę, pani Elu.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Tylko pozostało teraz wybrać, na jaką literę ma być to słowo dla pani.
2: S jak Stefan.
0: Dobrze, w takim razie już mam w głowie to słowo na literę S. Czy jest pani gotowa?
2: Jestem.
0: Dobrze, uwaga, daję słowo szafa.
2: Sukienki, spódnice, wieszaki, drzwi, spodnie.
0: No i pięknie, wszystko nam się do szafy zmieściło. Pani Ewo, trzymamy w niej porządek. Dobrze, nie było żadnych niespodziewanych rzeczy w tej szafie, nic nam z niej nie wyskoczyło. I oczywiście gratuluję, bo idzie pani na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka do Teatru Roma już 30 września. Z kim pani pójdzie? Już wiadomo.
2: Z mężem.
0: No to proszę go serdecznie pozdrowić, proszę się dobrze bawić. No i dla państwa też Termos Radia Pogoda, bo to jest druga nagroda w tym konkursie.
2: Świetnie.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

To jeśli nie ty, przypomnij piosenkę mi, wspomnienie tamtych lat. No, my to robimy w Radiu Pogoda. To oczywiście piosenka o miłości gangu Marcela, a za chwilę kolejna o tym, że miłość złe humory ma, zaśpiewa Bogdan Łazuka. Będzie też Roy Orbison, California Blue i to wszystko jeszcze przed 17 na antenie Radia Pogoda. A propos piosenek o miłości, jeżeli państwo chcieliby jakąś zadedykować komuś bliskiemu, ukochanemu lub ukochanej, to przypominam o koncercie życzeń w Radiu Pogoda, na który zaprasza Robert Janowski w sobotę i w niedzielę, chociaż w ten weekend z Robertem spotkamy się tylko w niedzielę od 10 do 14, a w sobotę przypomnę nasz program na żywo z Parku Sowińskiego w Warszawie z finału 8. Olimpiady, Warszawskiej Olimpiady Seniorów.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6, uwaga, między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód, pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
19: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

na brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: się w ogrodzie, więc
1: gramy. Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Reklama.
15: Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut posłuchamy czerwonych gitar. Pojawi się zespół Alibabki. Zaśpiewa Irena Santor. A na razie wiadomości. Jest 17:00.
16: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
16: Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
17: Znała pani tego księdza?
18: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakieś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
16: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
17: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu polskich Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
16: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
19: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
16: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
13: Pogoda.
16: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur co jakiś czas przelotnie pada deszcz. Do tego dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 15 na Dolnym Śląsku, do 16 w Małopolsce.
15: Jak pogodne czwartkowe popołudnie, to oczywiście z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda. Za chwileczkę Janusz Gniatkowski i Jan Danek, Bella Bella Donna, posłuchamy czerwonych gitar, które zagrają, tak bardzo się starałem. No i otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że mogą się Państwo zgłaszać m.in. przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Przed nami, proszę Państwa, taki wyjątkowy, pełen wielu ciekawych wydarzeń weekend, bo w sobotę, przypomnę, od 10 nasze studio plenerowe w Parku Sowińskiego w Warszawie i finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a w niedzielę w Krakowie, proszę Państwa, wydarzenie, które objęliśmy swoim patronatem, czyli Miss Kultury 60+. Miss tego wydarzenia to taki projekt kulturalno-społeczny, który ma przełamywać stereotypy i udowadniać, że życie po 60 to jest czas pełen pasji, energii i radości. I to nie jest taki klasyczny konkurs piękności, czy to taka bardziej prezentacja osobowości, talentów, aktywności czy pasji. I w czasie tego wydarzenia też, proszę Państwa, wystąpi Robert Janowski. Pojawi się też na scenie Jerzy Kryszak. Jerzy Kryszak, który dzisiaj będzie, prawda, gościem Radia Pogoda, ale o tym już Tamara.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Tak, dzisiaj moim gościem w Alejsław będzie Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: To ja to powiem. Dzień dobry, tak, będę gościem.
1: Aha, i to jest koniec. Kończymy.
2: No bo nie będę mówił, że to nie w Alejsław, po prostu na ulicy.
1: Dobra, na ulicy.
2: Zwykła ulica.
1: Zwykła ulica.
2: Popularna.
1: A tak na poważnie będziemy rozmawiać o słowach na G, P, D.
2: To nie mój alfabet. Wymyślony.
1: Zapraszam już dzisiaj po 18.
0: Jerzy Kryszak w Radiu Pogoda i oczywiście wywiad Tamary Pawlik-Lipskiej.

0: bez nas jesień, no nie, chyba nie ma takiej opcji. Radio Pogoda gra od rana do wieczora pogodne piosenki, niezależnie od tego, co się dzieje za oknami. A Państwo mogą przystąpić do klubu pogodnych ludzi. Wiele osób zgłosiło swoją chęć bycia w klubie podczas naszych ostatnich spotkań, między innymi we Wrocławiu, ale cały czas czekam też na Państwa zgłoszenia przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy do naszego klubu, a ja przygotowuję dla Państwa oczywiście legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilet.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Została ostatnia reklama.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Reklama.

0: tylko przypominam, że dzisiaj nie poniedziałek, nie wtorek, ale czwartek, a jutro już piątek, piąteczek, piątunio. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Marii.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry.
0: Mam przed oczami pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. Napisała pani, że przede wszystkim jest optymistką.
2: Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No to dobrze, że pani się tak ocenia, bo optymizm chyba pomaga żyć, prawda? Bo wszystko widzimy wtedy w takich piękniejszych barwach.
2: Oczywiście.
0: Pisze też pani, że jest już na emeryturze, a w ogóle to kim pani jest z zawodu?
2: Jestem prawnikiem z wykształcenia. Pracowałam 55 lat na przedwymiarze sprawiedliwości, potem 37 lat jako adwokat.
0: No proszę.
2: I zakończyłam działalność przed pandemią.
0: Czyli taka praca dosyć trudna, wymaga jednak dużo poświęcenia naszego takiego prywatnego czasu, zaangażowania, no i też bardzo dobrej pamięci. Czy to ćwiczenie pamięci przez tyle lat bycia prawnikiem, adwokatem teraz się przydaje?
2: Tak, oczywiście. No ja pamiętam bardzo wiele spraw swoich klientów. No oczywiście, kiedyś byłam chodzącą książką telefoniczną, ale wtedy nie mamy wszystko w telefonie.
0: No właśnie, teraz nas telefony te komórkowe rozleniwiają, bo ja też pamiętam, tak, że kiedyś wszystkie numery telefonów do wszystkich koleżanek całej rodziny się pamiętało, miało w głowie, a teraz faktycznie jest z tym gorzej. Pani Mario, no bardzo się cieszę, że się pani zgłosiła do Klubu Pogodnych Ludzi. Ja oczywiście mam dla pani taką informację dotyczącą pani zgłoszenia, także proszę posłuchać.
3: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Jest pieczątka, bardzo, tak jak kiedyś za czasów pani pracy w kancelariach. Także wszystko zostało legalnie, pani Mario, załatwione. Witamy w klubie w takim razie. Wysyłam do pani niedługo legitymację członkowską. No i bardzo się cieszę, że jest pani w gronie tych osób pozytywnych, optymistycznych, słuchających Radia Pogoda.
2: Ja również.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: rano, jeżeli odlatują, to właśnie we wrześniu. Piotr Szczepanik przed momentem w Radiu Pogoda. U nas same najpiękniejsze melodie i właśnie a propos tej naszej muzyki państwo dzwonią.
1: Witam serdecznie redakcję Radia Pogoda. Pani Moniko, pani powiedziała, że puszczacie, nie wiem, przeboje lat 60., 70., 80. Mhm. To z pewnością wpływa również na to, że tak jak ja, mając 66 lat, słuchając, staje się od lata o wiele młodszy. To z pewnością przekłada się na moją, niech to będzie wieczność życiową. Tak, no niestety, macie wpływ na to, że statystycznie seniorzy żyją długo, słuchając waszej stacji, słuchając te piękne piosenki. Życzę całej redakcji wszystkiego dobrego i tak trzymajcie. Do końca świata jeden dzień dłużej. Andrzej Skłodzka.
0: Dziękuję panie Andrzeju za te miłe słowa. No to stety i na szczęście tak się właśnie dzieje. Bardzo się cieszę z tego telefonu. A za kilka minut oczywiście kolejne takie melodie i z lat 60. i z 70. i będzie grupa 2 plus 1 i Leslie Gore się pojawi, Krystyna Konarska. A po godzinie 18 Aleja Sław, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Jerzym Kryszakiem. Życzę państwu więc przyjemnego wieczoru z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Słyszymy się jutro o 14:00. Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
4: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13 do 16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
9: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
8: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
10: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości. Potem prognoza pogody, a potem Aleja Sław.
3: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
4: Szłam na mszę świętą, się tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem. Jak już tutaj został wyniesiony.
5: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
3: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
6: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
7: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
6: Mówi Izabela Kaduska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
7: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
6: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
8: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
6: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
6: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
3: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
9: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
3: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
0: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce. Pogoda.
3: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce. Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Ale Jasław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Jerzy Kryszak. A będziemy rozmawiać nie tylko o satyrze, ale też o zbliżającym się pewnym wyjątkowym, niedzielnym wydarzeniu w Krakowie. Jakim dokładnie? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj w studiu ze mną Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: Już jest przesadzony, Aleja Sław.
1: To możemy odwrócić rolę.
2: To znaczy sława w ogóle. Jakaś tam popularność jest, no i była i no, na razie jest, ale sława, wielka sława to...
1: Ja tak sobie myślę, że chyba będę musiała zmienić nazwę tego programu, bo to nie jest pan pierwszym gościem, który ma...
2: Aleją Popularki.
1: Aleja Popularki. O, na przykład, też ładnie. Albo Alternatywna Aleja.
2: No, może być. Alternatywna przez cztery.
1: A to skoro jesteśmy przy alternatywach, to lubił pan swoją postać z tego serialu?
2: Powiem, jak Iga Świątek zawsze zaczyna po meczu, mówi tak, honestly, powiem uczciwie, że nie widziałem serialu w 100%. Jak widziałem ten serial, wiem, pewnie by się zebrało po fragmentach jakieś 15-20% wszystkiego. Nie oglądałem, ponieważ nie oglądam nigdy, raczej mi się nie zdarza. Czasami, jeżeli coś musiałem obejrzeć z różnych względów. Nie lubię oglądać siebie po raz drugi w czymś, co już jest gotowe, skończone, oddane. Bo wiem, że nie mam na to wpływu. I co ja się będę denerwował, że ach, mogłem inaczej. Po co? To jest taka męka oglądania czegoś, co wydaje mi się, że pozornie jest skończone, a przecież to jest cały czas rozwój. Przecież ja się od tamtego czasu zmieniłem. A nawet miesiąc później, nawet dwa lata później można byłoby coś inaczej zrobić, inaczej powiedzieć, wymyśleć inne, albo jakiś inny gag, albo inaczej spojrzeć, może wyraziściej, może... No i z tym się męczę i kładę się spać, w związku z tym nie oglądam, dlatego kładę się spać spokojniej.
1: Ale powiedział pan, nie ogląda pan po raz drugi, czyli po raz pierwszy pan ogląda.
2: Nie, po raz drugi, w sensie po raz pierwszy to jest ten udział w trakcie, tak?
1: Ach, czyli mniej więcej, to wtedy pan nie ogląda, no wtedy
2: nie oglądam,
1: jest pan w
2: ale
1: tej
2: oglądam
1: akcji.
2: Oczami wykonawcy, tak? Trochę przewiduję, wiem jak to może wyglądać. Ewentualnie jest krótki podgląd po, ale to rzadko. Teraz jest zawsze. Kiedyś nie było takiej możliwości, żeby było można zobaczyć scenę. Jeszcze w telewizji tak, natomiast film tego nie miał. Nie miał ekraniku, nie miał, a pokaż, a dobra, zrobimy dubla. A to wszystko było w ciemno robione przecież.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto
2: Aflofarm.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Z jednej strony no nie można niczego poprawić, z drugiej strony zawsze można coś zrobić inaczej, a nie ma takiej ciekawości w panu, żeby jednak zobaczyć, co to wyszło?
2: Ja zawsze jestem za.
1: Czy wstydu nie ma?
2: No wstydu to nie ma. Jak kończę i wychodzę, mówię sobie, można było inaczej, a to już nie mam na to wpływu, tak? Mhm. Natomiast oczywiście potem się rodzi to, że można było inaczej i zawsze było tak. Od jak wchodziłem na scenę w teatrze, który jest tak zwanym, spektakl jest tak zwany powtarzalny. Mhm. W każdym sensie. Obsada, no chyba, że jestem, nie wiem, jak zmiana w trakcie, ewentualnie dublura. Ale tekst jest taki sam, sytuacje są takie same, teatr jest ten sam, cała obsługa jest ta sama, światła są te same, publiczność się zmienia. Mhm. Ale to wszystko jest tak samo, to jakby są... Zawsze mnie to denerwowało, że muszę powtarzać coś. Zawsze coś zmieniałem, musiałem coś zmieniać, szukałem, żeby coś zmienić. A raz, drugi, trzeci. Albo samo to wychodziło, albo miałem inny dzień, albo miałem ochotę coś dla siebie zrobić, albo inaczej powiedzieć, albo inaczej zaakcentować. Przecież to nie może być kalka. Nie cierpiałem kalki. Stąd może to, że taka niezgoda na to, że już oddałem i już niczego nie poprawię. W teatrze to bym jeszcze zagrał inaczej. I następnego dnia inaczej. A bym spróbował jeszcze inaczej. A to już nie. To już taśma zapisana. Proszę odejść od drzwi. Drzwi zamknięte. Czerwony buczek. Nie wchodzimy.
1: A co na te zmiany takie i dodawanie od siebie reżyserzy w teatrze? Zachwyceni byli?
2: Nie zawsze, ale nie spotkałem się z jakimiś specjalnymi rozmowami na ten temat. Nie, jakoś mi to uchodziło i nawet mój wspaniały, najwspanialszy człowiek, jakiego poznałem, człowiek teatru, nikt tak nie kochał, takie słowo już wyświechtane się robi, nikt tak nie był tak w teatrze, tak całym sobą, jak Janusz Warmiński, dyrektor Ateneum. Mhm. Janusz Warmiński zawsze ciechaczem wchodził, zawsze gdzieś tam siedział z tyłu, miał takie swoje krzesełeczko, gdzie go nikt nie widział, siedział w ciemności, nie wiadomo było, czy był, czy nie. Czasami było wiadomo, szef jest, tak? Mhm. Ale to czasami coś poszło, czasami on przychodził później, robił takie różne niespodzianki, albo cichaczem, albo podczas wyciszenia zupełnego wyciemnienia, więc nic takiego nawet mnie nie spotkało, nawet od mojego szefa, którego zresztą uwielbiałem, a który widział często spektakle, tak? Mhm. Bywał na nich. Czasami tylko przeleciał przez garderobę, mówiąc, skończyć z tym amatorstwem, ale to nie mógł tego powiedzieć swojej małżonce, czyli Oli Śląskiej, prosto w oczy, dlatego mówił nam i przelatywał, żeby tak, żeby tylko druga strona też słyszała, albo żeby doszło. Mhm. Więc to był tak, żeby nie mówić tego wprost swojej małżonce, oblatywał teatr z drugiej strony. No, ale myśmy wiedzieli, o co chodzi, więc to nie były takie zmiany, o których my teraz mówimy.
1: Wspomina Jerzy Kryszak, który dzisiaj jest gościem Alei Sław w Radiu Pogoda. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
12: Została ostatnia reklama.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Od 13 do 16 stopni pokażą jutro termometry, w nocy miejscami nawet około 4. I może przelotnie padać, tak jak i dziś wieczorem. Miejscami w nocy pojawi się mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. A już teraz utrudnienia na autostradach w związku z remontami. Na A1 między Warlubiem a Kopytkowym, prace również między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na A4 na Dolnym Śląsku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Przypomnę Państwu, że przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że pan Jerzy odszedł z teatru, bo przeszkadzała mu nieco powtarzalność w teatrze. Postanowiłam zatem zapytać o to, jak jest w satyrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jednak na przykład satyra, no to chyba jest trochę powtarzalna. Bo tak sobie myślę, jak potem przygotowuje się do jakiegoś występu, no to jednak pewne elementy muszą się pojawić, czy nie?
2: Nie, to są tak zwane, to jest w takiej mojej tej drodze, powiedzmy, że to jest droga godzinna, tak? 60 minut. Wychodzę i coś tam sobie gadam. Albo nawet godzinę 20, albo nawet półtorej godziny. Więc mam tylko pewne takie miejsca związane z nazwiskami, z wydarzeniami, które są takimi jakby takimi wysepkami. Ale ja potem płynę tym kajakiem od wysepki do wysepki. Chyba, że tak się płynie fajnie, że nie muszę zajrzeć do wysepki, tylko że coś powstało nowego. Jakby nasypana jest nowa wysepka, tak? I od wysepki do wysepki, od takich stałych punktów mniej więcej, tak jak się łączy te kropki, to po drodze jeszcze powstaje parę innych kropeczek, które albo zapamiętam, że były fajne, albo je puszczam, bo poszły i sam zapomniałem, co mówiłem, bo nie pamiętam często, co mówiłem. Czasami się tak zdarza zbyt często, że mówię sobie, co to było? Ach, to było, co to było? Co świetne. No, była, zapomniałem, o czym mówiłem. Nic nie pamiętam. To się powtarza zawsze. Tak jak kiedyś jeździłem, jeszcze nie było telefonów. Tych telefonów, smartfonów nie było. No i byłem tak wściekły, że jak jechałem na przykład, pamiętam, akurat to mi się urodziło w drodze do Krakowa. Jadę te 3 godziny do Krakowa i takie fajne 3 żarty mi się skojarzyły. Gdzieś coś było wymyślone. Przyjechałem, zapomniałem, o czym to było, czego dotyczyło. Wiem, że było, mówię, co to było. Nie pamiętam. Mówię, muszę kupić dyktafon. Taki dyktafon, że jak o się odezwę, puk, a on się włączy, tak? Na dźwięk.
0: O, to już wyższa technologia.
2: No, to już tak, bo to było tam 90 chyba tam, powiedzmy, że tam 3., 4. rok, to już była taka technologia, no. Kto puka? A, to ja. Nagrywam, dobra. I taki magnetofon mi odpowiadał, ja mówię, fajnie, nagrywaj. Położyłem sobie nowiuteńki, świeża bateryjka, a wszystko zaznajomione, leży na fotelu, więc, że w razie czego będę jechał, się lekko nachylę, wszystko będzie słyszalne. I nagrane. No i dojechałem do Krakowa, nic po prostu, nic. Wróciłem, obok leżał, nic. Po prostu byłem tak spięty, że tu ten czeka na jakieś fajne 2-3 żarciki. Nic się nie pojawiło. Już nie jeździłem z tym, już nie. Czasami gdzieś zapisywałem na jakimś z Kraków papieru, jeżeli coś było dłuższego, to się zatrzymywałem i gdzieś pisałem na jakimś wydarciuchu malutkim albo czasami paznokciem coś próbowałem wygrzebać, że sygnał, chociażby hasło. No to tylko tyle. Reszta już zrezygnowałem z tego nagrywania, ponieważ wiem, że mi zamykało głowę.
0: Tu na razie stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Jerzy Kryszak jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
17: Zbliża się 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
18: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
18: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
21: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
18: postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki.
0: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
18: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
1: Rozmawiałem z prezesem OpenAI samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
18: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
22: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
18: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Ladypunk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
23: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tę historię.
18: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
24: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Przemysław Pozawski, zapraszam. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w Chengdu wygrał z Aleksandrem Szewczenką, a Majszak w Hangzhou pokonał Mattie Bellucciego.
26: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie, od początku dobrze serwowałem.
25: Majszak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Bu, a Hurkacz z Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem na Narodowym, gdzie jutro zagrają z Bośnią, mówi Przemysław Frankowski.
27: Bośnia to też jest duża charakterna.
25: Mecz jutro o 20:45.
24: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Pogoda.
18: Parasole jutro przydadzą się wszędzie, najbardziej na północy Polski, bo tu padać ma najmocniej. Temperatura jesienna około 11 stopni w górach, w Karpatach tu najchłodniej, a najcieplej na zachodzie Polski i na południowym zachodzie 17. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, przejaśnienia też jutro są możliwe.
19: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Skoro jest po godzinie 19, to znaczy, że za chwilę dalsza część naszej rozmowy z Jerzym Kryszakiem. Dzisiaj to właśnie on gości w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
19: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy teraz też na przykład zdarza się panu do telefonu coś sobie nagrać? No bo już teraz telefony pozwalają na to.
2: Tak, hasłowo tak.
1: Okej.
2: Okay. Hasłowo tak. Coś jadę. A, okej. No to go szukam, tak, włączam. Najczęściej jadę gdzieś z mapką, ale wtedy mapka jest na dole i raz, dwa, trzy, cyk, nagrywanie i to mi wystarczy chociażby nagrać pół zdania, tak? 3-4 słowa. Wtedy już się naprowadzam.
1: Mhm. A czy na przykład, jak zdarzyło się panu zapomnieć w trasie to, co sobie pan wymyślił, jakiś żart, jakiś gag, to czy potem jednak to w którymś momencie wróciło?
2: Bez nagrania?
1: Tak. Czy to już poszło?
2: Nie, czasami tak, czasami się zdarza. Ale to, że jestem spokojny, że mogę nagrać, w związku z tym mówię, dobrze, się teraz nie mam czasu, powiedzmy, że dojeżdżam albo gdzieś jestem w mieście i chcę zobaczyć, która w lewo, która w prawo, na które rondo. W związku z tym to widocznie już jest takie zabezpieczenie, że to jest luz, nie ma ucieczki tych myśli, tylko no dobra, poczekamy, aż będzie spokój, się nagra, albo się przypomni. I wtedy się przypomina.
1: Okej. Skąd w ogóle bierze pan inspirację do występów?
2: Znikąd, zewsząd. Znikąd, czyli zewsząd. Wszystko, czyli nic, tak? No tak już jest, ze wszystkiego. Co to było? Często jest tak, że... dzisiaj mnie spotka pani, a ja... Oj, a ja pana wczoraj widziałam. Nie, ja wczoraj pana oglądałam, bo tak... Aha. O, ja dzisiaj jak wchodzę, wychodzę, jakieś sklepu wszedłem, bo śliwki, super śliwki, bardzo smaczne były. Więc wchodzę do tego sklepiku, bo te śliwki, bo wczoraj kupiłem za mało, były tak pyszne, że musiałem dzisiaj wrócić. Idę po te śliwki, wracam, a ja wczoraj pana oglądałem, tak? Oglądałam. No to już sobie dorobiłem dalszy ciąg. Minęliśmy się, papa, dziękuję. No, nie miałem czasu, więc... Ale sobie wymyśliłem dalszy ciąg teraz. Ja wczoraj pana oglądałam. Ja mówię, gdzie? A na widok w domu. Ja wiesz, żarty, bo to muszę kupić jakąś zasłonkę. Może byłem nieubrany albo... Więc gdzieś taki żart z tego można potem wysnuć, tak? Wczoraj pana oglądałem, gdzie? Wieczorem.
1: Ale też z drugiej strony taka rozmowa zaczyna się w taki trochę, dziwny sposób, bo nie wiadomo, czy ona chce powiedzieć, ale że fajnie było, czy że tak, nie?
2: Była uśmiechnięta, więc... Nie mogło być źle.
1: Okej, czyli zakłada pan jednak tę opcję pozytywną.
2: Bo gdyby powiedział, oglądałam pana wczoraj.
1: A zdarzyło się, że ktoś podszedł do pana raczej z tymi niezbyt dobrymi emocjami, że oglądałem?
2: Tak. Chyba jakiś inaczej myślący o tym, co można z Polską zrobić. I którą drogą pójść.
1: No bo właśnie myślę sobie o tym, że jednak to jest tak, że satyra jednego rozbawi, drugiego zdenerwuje, tak? Bo jednak uderzy w jakieś czułe punkty.
2: Tak, oczywiście, że tak. Ja próbuję czasami iść środkiem, teraz nie mówię, czy idę lewą, czy prawą, ale próbuję iść środkiem, ale strasznie trudno jest, bo jednak są pewne wady i przeinaczenia i kłamstwa, których nie mogę znieść, ani obok których nie mogę przejść obojętnie. Strasznie mnie boli. Ja wiem oczywiście, że wszystko jest jasne. Polityka jest brudna, to wszystko wiemy. Polityka jest zakłamana, jest jednym wielkim oszustwem, to wszystko wiemy. Ale jednak mimo wszystko można podzielić na uczciwszych lub mniej zakłamanych. Lub mniej cynicznych. Myślę, że można. Tylko trzeba troszeczkę spojrzeć na ludzi i zobaczyć jakby ich dokonania, ich drogę i próby dojścia do czegoś innego. Strasznie dużo kłamstwa, nie znoszę kłamstwa, dlatego czasami mi się noga omsknie w jedną stronę bardziej niż po środku. Zresztą iść środkiem to jest też ciężko. W tak zwanym płotku, prawda?
1: Mówi się, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne, tak? Więc myślę, że i ten...
2: Nie ma obiektywizm.
1: Środkiem nie
2: jest. No my nie jesteśmy obiektywni, tak? Człowiek nie jest obiektywny. Zawsze patrzymy przez siebie, zawsze patrzymy swoimi oczami. Mm. Nie zobaczymy oczami obiektywnymi. Które oko jest obiektywne? Lewe czy prawe? Czy obydwa? No nie ma. Nie ma obiektywnych. To nie ma.
3: Dlatego właśnie zapraszam Państwa do słuchania i lewym, i prawym uchem. Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając do naszego głównego wątku.
2: Wszystko jest koglem moglem politycznym. I czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy ubijali ten kogel mogel i będziemy go jedli. Tylko zależy, jak długo będziemy bili i czy będzie cukier miałki, czy będzie prawie że biały ten kogel mogel, czy jeszcze lekko żółtawy i będzie się czuło ziarenka, kryształki cukru. Nie, a kręcimy. Trzeba kręcić. Nie wolno dopuszczać ludzi, nie wolno dopuszczać idiotów i groźnych ludzi, no błagam. A śmiech jest świetną bronią akurat. Można wyśmiać wiele złych rzeczy i może ktoś albo coś, albo my się zorientujemy, że to jest zły wybór. Bez przerwy w Polsce dajemy wybór w zasadzie patowy. Czyli nikt... A niech się teraz pobiją. Myśmy zagłosowali. Tak jest mniej więcej 50 na 50, tak? Mm-hmm. 49 na 51, 51 na 49. Albo w te, albo w tamte. I teraz jak tym rozporządzać? Jeżeli ktoś bez przerwy albo daje weto, albo się nie zgadza, albo nie mamy większości, no i tak idziemy takim okrakiem, tak... No, nie chcę się denerwować.
1: No, ale ja widzę, że pana
2: dzień
1: bardzo
2: dobry
1: odpala
2: państwu. Dobry
1: ten
2: wieczór
1: temat.
2: Państwu. Nie denerwuję się, a opadam. Dziękuję, tak. Założyłem spadochron.
1: Lądujemy bezpiecznie.
2: Lądujemy, tak.
1: Dobrze, ale to jeszcze kawałeczek obok wylądujemy.
2: Oj, coś miękkiego, ma to rację.
1: Jeszcze kawałeczek obok tego tematu wylądujemy, no bo... No właśnie, cały czas dążę do tego jakby pytania, czy możemy, czy jesteśmy w stanie trochę jako naród śmiać się jeszcze z polityki teraz?
2: Jest coraz gorzej. Oczywiście, że jest coraz gorzej.
1: W ogóle
2: gorzej.
1: Się śmiejemy, czy już tylko się odpalamy? Bo nawet pan się odpalił.
2: Tak, ja się odpalam się, bo się denerwuję taką sytuacją niemożności. Gdybym był politykiem, a po prostu bym krótko, albo bym krótko żył, albo bym się szybko wypisał.
1: No tak? Ale jednak jest
2: bo
1: pan satyrykiem.
2: Bo nie można, tak, dlatego cały czas się uczę, już tyle lat.
1: Lądujemy.
2: Nie, uczę się cały czas dystansu.
1: Naprawdę? Jeszcze?
2: Cały czas się łapię na tym, że wchodzę w to wszystko, że idę w to błoto, idę, próbuję się obmyć, nic, zdejmuję buty, na bos. I znowu mówię, co ty robisz? Nie wchodź za głęboko. To trzeba troszeczkę mimo wszystko powierzchu, perlistość tej wody z rozbryzgów zrobi swoje. Uczę się cały czas dystansu. Jak się czasami zapominam, no to wchodzę w pół dystans niepotrzebnie. To jeszcze bez rękawic. W związku z tym uczę się dystansu. Jak się zapędzę, to się wycofuję. I tak mam cały czas. Mam taką, nie chcę powiedzieć bańka wstanika, bo to nie góra-dół, tylko do przodu i do tyłu, ale to jest naprawdę trudne. Potem siadam i mówię tak, coś trzeba wymyślić, tylko nie żeby to było agresywne, tylko żeby było takim tym cukierkiem, który jest słodki z początku, a dopiero potem ta gorycz jest. Aha. Że potem ten widz i słuchacz poczuł tę gorycz i pomyślał sobie tak, super, ale było śmiesznie, mnie się nie podobało, ale było, bo to zależy, kto słuchał, tak? Mhm. Ale potem sobie poczuł tę gorycz. Nie zapomnę jednej rzeczy, tylko teraz krótko, widziałem, że pani wzięła oddech, ale to mam nadzieję.
1: Płuca będą wdzięczne.
2: Nie zapomnę jednej rzeczy. To było dość dawno temu, to było jakieś tam 90 chyba. To mógł być 96, 97, 98. Siedzieli lewa strona, która wtedy rządziła, prawa strona, czyli pewnie to był jakiś AWS albo rodzący się AWS, a w środku był ksiądz.
1: Ciekawe zestawienie.
2: Bardzo ciekawy zestaw. To było jakieś nieduże miasto, widocznie jakaś uroczystość była.
1: I przyszli wszyscy.
2: No i musieli przyjść tak łącznie z księdzem. Nie zapomnę tego, ja się popłakałem ze śmiechu. Jak oni reagowali odwrotnie. Jak się najpierw cieszyła jedna strona, a potem jak przeszedłem na drugą stronę, jakoś jakby można powiedzieć prawie, że w dwóch zdaniach, tak? To leciało takim ciągiem, longiem takim, raz, dwa i powrót. I potem tu był śmiech, a tu było takie strzypywanie pyłków na kolanie, żeby nie zdradzić twarzy. I tu... To ja się popłakałem ze śmiechu, przysięgam.
1: A ten ksiądz?
2: I zobaczyłem księdza, który tak nerwowo patrzył i nie wiedział, którą stronę zająć i się robił coraz bardziej czerwony. No nie, wspaniałe. No i też tam musiał dostać swoje, ale to było niebywałe, jak taka była układanka lewa, prawa. Można było to naprawdę jak ten wskaźnik. Prawy, lewy, prawy. Krzysiu, uwaga, teraz pan, a teraz pani. Więc.
3: A z Jerzym Kryszakiem, który jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, słyszymy się już dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan podczas swoich występów zawsze widzi publiczność i jej reakcję?
2: Wolę, lubię. Mhm. Lubię, bo tak to nie wiem, do kogo mówię.
1: Aha.
2: Wolę być w ogóle bardzo blisko ludzi. Te 2 metry, 3 metry. Tu chcę widzieć ich oczy, chcę widzieć ich twarze. I wtedy wiem, że mówię do kogoś bezpośrednio. Nie mówię do... Teatr to jest czwarta ściana, niewidoczna, mhm. tak? Gramy raz, dwa, trzy z tyłu. Czwarta jest bezpieczna, bo jest ciemna. Mhm. Ciemna, niewidoczna. No czasami oczywiście widać ten pierwszy, drugi, trzeci rząd. Ale generalnie jest tak zwana pusta ściana. Mhm. Znaczy pusta. Jest, nie ma jej tak naprawdę, jest czarna. Czarna, niewidoczna, teatralna. A tutaj to ja chcę mieć tych ludzi tu, chcę ich widzieć, chcę widzieć spojrzenie, chcę widzieć wszystko, jak się zachowują, jak czasami coś, jakby nawiązać dialog, bo to generalnie jest dialog. Dlatego chcę rozmawiać. W teatrze jest, mamy przekaz pewien, mhm. Jednoznaczny od autora, jakiś tam mamy ładunek emocjonalny, intelektualny, będz zawarty, zrobiony, uformowany przez reżysera, puszczamy, bo tak? Mają tę paczkę, sobie rozwiązujemy w trakcie i się cieszą tym, to co było w środku. Tu ja mam od razu kontakt ze wszystkimi. Ktoś się uśmiecha, ktoś widzę, jeżeli ktoś mi lekko odpada, to cały czas, co jakiś czas mi sprawdzam, czy ten żart go ożywił, czy drugi żart go ożywił, czy nie. Zdarzają się oczywiście, no to już widzę, że jeżeli ja troszeczkę idę inną stroną, to widzę, że ta strona jest dalej ode mnie i że widzę, że się lekko zamyka, albo że jest ugodzony, albo że się nie zgadza. I dopiero tak sprawdzam, czy coś trafiło, czy nie. I wtedy po tym, jeżeli coś trafiło, to patrzę, co to mogło być i zobaczę jeszcze drugi raz, się upewniam, czy już jest kupiony, lekko nawrócony, czy jednak cały czas się broni. Bo mimo wszystko ja taką robię sobie małą misyjkę, tak sprzedaję takie te cukierki słodkie z tym gorzkim wnętrzem. No takim, może czasami za kwaśnym, albo, ale jak się tak weźmie i troszeczkę tę słodycz już pójdzie, to ten kwasek tak gdzieś zostaje, albo gorycz. To dobrze. Znaczy,
1: to
2: wolę
1: chyba,
2: tak.
1: To chyba dobrze.
2: Znaczy, wolę tak.
1: No tak, nie może być zbyt słodko.
2: No bo nie, no, jak tylko cukierkowo, to jest takie, to taka nieprawda jest, nie? To nie ma cukierków. Cukierki są raz, drugi, ale cały czas się nie zdarza, żebyśmy jedli cukierki. W związku z tym to samo jest w życiu, to samo jest z naszymi poglądami. Nie mogą być za słodkie, bo nie zauważymy złego. Nie zauważymy, że drugi cukierek jest oszukany, tak? Albo że jest go mniej, albo że jest cierpki, albo że jest nie tej produkcji, albo nie tej firmy, albo jest załgany i nie ma co w ogóle brać go do ust.
1: Ale tak sobie też myślę o tym, że to musi być trudne zadanie, żeby tworzyć satyrę, no bo na przykład no nie wyciągnie pan jakiegoś gotowego swojego programu, na przykład sprzed 20 lat. Wszystko się zmieniło.
2: Tak, no wiem, zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę piosenkarzom. Czasami sobie myślę, proszę kochana, jak to jest wspaniałe. Przecież ona śpiewa tę piosenkę od 30 lat.
1: Oby tylko.
2: Cały czas jest festiwal Sopot, Top, Top, Top, albo Utop, albo Zakop. Wszystko jest ekstra, top, super, uniwersal, top. Wszystko będzie top. Ta sama piosenka od 25 lat. Genialne. To jest genialne. Ja wprawdzie też śpiewam od jakiegoś czasu tę samą piosenkę, którą oddałem w 2023 roku. Śpiewam też Szczęśliwej Polski, bo cały czas mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze to słońce wzejdzie, nie mówię o klimacie, ale nad Polską takie ciut cieplejsze, nie takie, że się chowa, nie wiadomo, czy jest zaćmienie, czy jest odćmienie, czy jest wyćmienie, a czy ono się pojawi, czy są te promienie, czy ono dłużej poświeci, czy ono szybciej zgaśnie. Tak strasznie tego nie lubię. Tak śpiewam raz, że lubimy stare piosenki, lubimy te piosenki, które znamy, ale dwa, tak sobie myślę, że to chyba też jest moje takie myślenie życzeniowe i pewnie będę tak długo ją sobie mruczał, i mruczał państwu tak długo, dopóki w ogóle będę mruczał. Jak nie będę mruczał, no to już nikt jej nie będzie śpiewał.
1: Pomruczymy jeszcze za chwilę w Alei Sław Radia Pogoda. Jerzy Kryszak jest dzisiaj moim i Państwa gościem, a ja przypominam, że jeśli chcieliby Państwo zobaczyć Pana Jerzego na żywo, no to będzie taka okazja już w najbliższą niedzielę w Krakowie podczas drugiej edycji festiwalu i konkursu Miss Kultury 60+. Tam też spotkają się Państwo z naszym prowadzącym Robertem Janowskim, który zasiądzie w jury. A do rozmowy w Alei Sław wracamy do słowa. Nie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: autopromocję.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Mamo! Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z MediaExpert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z MediaExpert.
10: Prawda?
17: Teraz w MediaExpert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
18: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Zobacz, Stasiu, sokół.
22: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
22: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
23: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
22: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
23: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Mrucząc jedno. Przepraszam.
2: Mrucząc jedno, mówiąc drugie.
1: Mrucząc jedno. No właśnie, tutaj jest jeszcze cały ten element mówienia drugiego. Czy ma pan jednak wrażenie, że na przykład teraz jest panu łatwiej tworzyć żarty, tworzyć satyrę? To jest, w ogóle da się to porównać, że na przykład kiedyś było
2: łatwiej,
1: inaczej, kiedyś było lepiej.
2: Tak, kiedyś było łatwiej.
1: Naprawdę było łatwiej,
2: łatwiej
1: kiedyś?
2: Łatwiej było, ale z prostego powodu. Kiedyś było łatwiej do tego 88 roku gdzieś tak, tak?
1: Bo wszystko i tak było wycięte przez cenzurę, to było łatwiej.
2: Nie, nie chodzi o wycięcie, chodziło o zwyczajne, zwykłe, fajne aluzyjki, puszczane boczkiem, nie nazwane do końca, tak?
1: Okej.
2: I to tak leciały takie rysuneczki, a takie misterne... Można było sobie wszystko zrobić, a publiczność sobie odczytywała to, co chciała. Najczęściej się, i najczęściej był tak zwane, i była jedna strona do wyśmiania. Jedna strona do wyśmiania. Wtedy wszyscy byliśmy razem i była tamta strona. Potem, to mówię już po stanie wojennym, potem wszystkim, tak? Natomiast potem, jak się to wszystko wysypało, tak zwane wolne słowo. Powstało 25 partii i 15, siedziały dwie osoby na kanapie i to już była partia, kiedyś był taki okres. To wtedy już się zaczęliśmy, jeszcze było to wszystko rozczłonkowane i śmiech jeszcze dotyczył wszystkich. Ale powoli, jak żeśmy się zaczęli grupować na lewą i prawą, dzisiaj nie wiadomo, co jest lewa, co to jest prawa w ogóle, ale na dwa obozy powiedzmy, no to i ten wąwóz jest coraz, kiedyś był rów, a który można było przeskoczyć. Teraz jest wąwóz, z którym się już nic i długo nie da zrobić. Długo. Ponieważ jesteśmy już, jedna i druga strona jest okopana. Stoją tam takie jakieś betonowe te, że już czołgi nawet nie przyjadą ani z tej strony, ani z tamtej strony. Za dużo nie ma nabojów, więc te naboje tak co najmniej coś przeleci, tam, a tu a to tam ktoś kogoś, a to taki będzie pojedynek, a to przyjdzie kilku takich na koniu, i zaczynam krzyczeć, a ty zdrajca, a ty chamie, no potem znowu się wróci, to tam polecę jakieś kamienie, którego i tak nie dosięgną, bo on już wrócił, tak. I, no i takich tych, co tak przed wojska, takich wyskakiwali na tych konikach i tak wykrzykiwali, potem szybko się schować. I ta wojna się długo nie skończy. Nie zasypiamy tego rowu. Ja tylko jak wychodzę do ludzi, wiem, że musi być taki poziom, no bo statystycznie tak jest, że musi być 50 na 50. Albo czasami, w zależności od regionu,
1: no właśnie.
2: 60 na 40, tak?
1: Myślę, że 60... są takie regiony, że może być nawet chyba 80 na 20.
2: No, są takie miejsca, bywają. Ale to i dotyczy jednej i drugiej strony.
1: Oczywiście.
2: No to wiemy, gdzie jesteśmy i to wtedy... Ale to najczęściej mamy jednak mimo wszystko te 50 na 50. Ja nie chcę, jakby moim zadaniem nie jest nikogo obrazić. Nie chcę nikogo obrazić, bo wiem, że to jeszcze gorzej, że to jest powodem takiego przyspawania jeszcze większego. Kolejny dekiel jest przyspawany, więc to trzeba delikatnie to rozspawać, takie robić szczelinki. Może się uda, a może pójdzie jeden śmieszek, może drugi, a może ktoś zrozumie, rzeczywiście może zobaczy, może tego nie widział. A więc takie moje nauki, ja to gdzieś to już mówiłem pewnie wielokrotnie, że to nie jest misja, to jest taka misia, tak, jest taka malutka misia i tak wyrywam tak po jednej osobie.

0: Ja wiem, ja wiem. No i cały czas się uczę. I znowu się wycofuję, i znowu się wycofuję i tak.
1: To nie koniec detonacji i słów na P. Aleja Sław z Jerzym Kryszakiem w roli głównej. Wracam po krótkiej przerwie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement

0: diety. Aflofarm. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Przed nami jeszcze godzina naszego spotkania w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dopiero dołączyli i spieszę poinformować, lub może bardziej przypomnieć, że dziś moim i Państwa gościem jest Jerzy Kryszak.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy pan na przykład ogląda wiadomości, jakieś informacje na bieżąco, żeby wiedzieć tak, co się dzieje, jak się, że tak ujmę, naparzają między sobą politycy? Czy to już
2: czasami
1: tak trochę
2: teraz
1: pan zostawia?
2: Już nie wchodzę w to za głęboko, ponieważ...
1: Bo lubię, ten dystans.
2: Bo jest za dużo małych wydarzeń. Aha. Typu ktoś kogoś kopnął, ktoś się przewrócił, pijany, to jako jest strasznie tak dużo, że gdyby to spisać, no to po prostu nic, tylko bym tylko cytował. A nic mi z cytatów, bo to oni są, tak? Ci chłopcy już mają to przypisane. W związku z tym nie mogę tego pogrubić już, bo to już jest tak grube. Bo żeby robić karykaturę, to trzeba ten dłuższą, szerszą kreską, ciemniejszą zrobić, tak? No to co mam? Mam ją jeszcze pogrubić? No nie, tak. Ona już jest wykaligrafowana, pisana różnymi sposobami, albo
1: to już się nie
2: duże,
1: da.
2: Albo małe. No, no nie da się tego pogrubiać, więc trzeba z tego zrezygnować. I z małych wydarzeń już nawet nie biorę tego, bo raczej próbuję robić z tak zwanej atmosfery wzajemnej cokolwiek, tak? Ktoś jest z tyłu o te 2 stopnie, ktoś jest z przodu o te 2 stopnie. Ktoś komuś powiedział, ale najchętniej korzystam z jednego wydarzenia, drugiego wydarzenia, które sobie coś ulepi wokół tego własną anegdotę, a nie takie taka sterta śmieci, tak. A teraz uwaga, plastikowe na lewo, papierowe na prawo. Nie robię takich, nie wybieram tego z tej taśmy, bo to dramat, dlatego śmieciarek nie przyjmuję już.
1: To z czego jeszcze możemy się śmiać oprócz tego słowa na P?
2: Ze wszystkiego można się śmiać. No głupoty jest tyle wspaniałej. Naprawdę jest tyle wspaniałej głupoty. Ale takie są... Takie są... Naprawdę czasami się zdarzają takie zwykłe, ludzkie, fajne przeinaczenia, zabrnięcia, pomyłki. Z tego też się można śmiać. Trzeba się śmiać z głupoty. No, jesteśmy tak... Mówi o ludzkości w ogóle. Jest tak głupia ta ludzkość, tak strasznie głupia, że ja już będę wracał do tego, jeszcze raz no wrócę do tego, ta jest ta ustawa, nie wiem, nie czytałem tej ustawy, nie wiem, co tam było o tej szarlatanerii, ale że my jesteśmy w stanie uwierzyć w każde kłamstwo. To jest teraz coś, co mi nie daje spać, że nie jesteśmy w stanie, mówię o mediach teraz, nie jesteśmy w stanie i o odbiorcach, nie jesteśmy w stanie uwierzyć w prawdę. A przechodzimy na nią, lekko utyskując, że pewnie coś tam jest nie tak. Każde kłamstwo łykamy jak pelikan. Po prostu łykamy, jak tych ryb jest pełno i te pelikany są nażarte, ale łykamy kolejne kłamstwa. Coś niesamowitego, jak łatwo nam przychodzi łyknąć kłamstwo. Nieprawdopodobne. To jest wszystko od tego internetu. Sam się nabrałem, żeśmy przed chwileczką się zgodzili. Sam się nabrałem na jakiegoś fejka cholernego. Ja czasami próbuję, tego nie sprawdzałem, bo mi się nie wydawało to możliwe, żeby ktoś tak ordynarnie, tak obrzydliwe wymyślił takiego fejka obrzydliwego. Dlatego czasami jak coś mówię, niemożliwe to jest. No i szukam teraz jakiegoś źródła, to jest fake czy nie? Bo czasami mi się nie chce wierzyć.
1: Ale,
2: no i czasami łapię, ale czasami mi się nie wpadnę na to, że ktoś zrobił fejka z czegoś jakby zbyt cennego, żeby to rozrobić na taką miazgę jakąś błotnistą. Fuj.
1: No i jakby też myślę, że tu jest ten problem, że rzeczywiście trochę tak jak z piosenkami, lubimy to, co znamy. I jeżeli ktoś dużo razy nam powtórzy daną informację, to też nam się w końcu wydaje, że to kłamstwo no jest jednak prawdą. Ja wiem, być może dlatego tak to łykamy.
2: Ten numer 100 razy powtórzyć, ale to 100 razy powtórzyć to jeszcze było za Niemca.
1: Okay.
2: I wtedy prawda była tak, już przyznawana, już po 101 raz to już jest prawda. Tutaj jest, nie ma w ogóle takiej liczby. To jest w zasadzie 1:1. Wystarczy naprawdę, że wystarczy to zrobić, że proszek z cytryny zmieszać z czymkolwiek i położyć naprawdę na taki kompres zrobić na nogi, a to nie będą się na przykład pociły, tak? No jestem przekonany, że ktoś to zrobi, no. Włoży ten nogi w ten woreczek jeszcze z czosnkiem albo z tym poleje wodą i będzie przez noc wejść to, bo mówią, że naprawdę jest to świetne, no.
1: No, ale to też jest kwestia trochę autorytetów. Jak pan tak mówi, to ja sobie myślę, a może trzeba sprawdzić.
2: No właśnie.
1: Facet wie, o czym mówi.
2: Mówimy o mecie teraz, tak? Jesteśmy już na mecie, a tu się okazuje, mój przyjaciel, ja patrzę, mój przyjaciel, chirurg wspaniały, a z ogromnym dorobkiem, widzę, że on mówi że o tym, że coś jelita trzeba czyścić jakimś badziewiem. I dzwonię do niego, dwa dni temu. Ja mówię, widziałem, co to jest. Ja mówię, no co, no, nie mam na to wpływu. Jest jego... A sylwetka, jego wizerunek. On mówi, on do mnie mówi. Ten głos troszeczkę taki jest coś dziwny, a tak jakby był nagrywany, nie wiem, złym mikrofonem, tak? Ale jest ten głos mniej więcej podobny. I on mówi, pokazuje tu jakiś słoik z jelitami, że to właśnie coś przeczyszcza, takie coś, preparat podaje, mówi, takie rzeczy. To i to łykamy to. I o, kolejne pelikany. I bęc. No jak to jest możliwe? Dlaczego nie ufamy lekarzom? Dlaczego nie ufamy nauce? Dlaczego tego nie sprawdzamy? O co chodzi? Dlaczego idą do jakiegoś gościa, który trzyma mi głowę, ręce na głowę, na głowie i mówi wstań? Ja jeszcze nie mogę. A teraz? Jeszcze nie. Teraz. I ja, co lepiej? Nie wiem. Chyba tak. No bo po co mi trzymał te ręce? Co, obrazić mam gościa? Powiedzieć, nie, nie. Te ręce to sobie wstań do...
1: Tam, gdzie słońce nie dochodzi.
2: Na przykład, tak. No więc o co chodzi? Dlaczego tak jest? Dlaczego wierzymy? Dlaczego to wierzymy? Dlaczego ten powtarza lewoskrętą, ten witaminę C leci normalnie w kółko od lewego ucha? Dlaczego on to mówi? Dlaczego rezygnujemy z takich rzeczy? Bo co? Bo jeden zgon nastąpił na, nie wiem, na milion? To wszystko, to ma zginąć wtedy 40 na milion? 50, 100 ma zginąć? No dlaczego tacy jesteśmy? Takimi idiotami jesteśmy, no.
1: Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jednak widzę, że są dwa słowa, które pana odpadają. To na P i drugie jest na G, czyli głupota, tak?
2: No głupota, tak, głupota okay. Jest niesamowita.
1: To
2: no,
1: znowu naprawdę. Weźmiemy to słowo na D, czyli dystans.
2: No, a tak, dobra, wycofuję się.
1: No bo tak, no bo cały czas pan ćwiczy, tak jak zresztą pan powiedział, tak, dystans. Więc teraz poćwiczymy znowu dystans. To dlaczego w ogóle pan się zajął satyrą?
2: A, no właśnie, żeby...
1: Przeczytałam, przyznam szczerze, w internecie, no... Przepraszam, nie mam gazet z lat 90., ale
2: kłamstwo,
1: ktoś
2: no,
1: coś...
2: Internetowe kłamstwo.
1: No właśnie, więc jeśli to jest fake, to wyprostujmy no, to. Było napisane tak. W latach 90. wziął definitywny rozwód z teatrem.
2: No, w latach 80., koniec lat 80., no, mniej więcej.
1: Ale i to był definitywny rozwód?
2: Tak.
1: Okej.
2: Okay. Tak, bo...
1: Nie było to udane małżeństwo teatralne?
2: Nie, wspaniałe. Wspaniałe, naprawdę. No, niezwykłe. Wspominam, no... rewelacyjnie. Jeden i drugi teatr. W jednym sobie zagrałem coś wspaniałego, czyli Robespiera w sprawie Dantona. Wspaniale, co wspominam. A wprawdzie był to Krasowski, to nie był człowiek lubiany wtedy w Polsce przez artystów. No, taki był gdzieś tam pewnie umoczany w jakieś tam partyjne te. Natomiast był fachowcem, to ja zawsze mu będę oddawał. No i w Teatrze Słowackiego sobie zagrałem, potem otworzyłem teatr miniatura, taki nowy teatr powstał po malarni. Zagrałem sobie Mario i Czarodzieja i Savonarole. Wspaniale, genialnie napisany tekst dla Savonaroli, czyli dla fanatyka. A jeszcze wtedy miałem, pamiętam, to był 27 marca, czyli był Międzynarodowy Dzień Teatru i to była premiera na otwarcie tego miniatury. I ja nagle, dzień wcześniej, mam coś 38, jesteśmy już po próbie i biorę jakieś lekarstwa. Mieszkam 100 metrów w zasadzie od Teatru Słowackiego. Biorę na nią jakąś pełną garść, rano się budzę, jest 39. Ja mówię, kurczę, do kolegi mówię, idź Andrzej, a powiedz tej skuszance, która reżyserowała to, że nie dam rady, po prostu nie dam rady, nie, no nie zagram, po prostu leje się ze mnie, jestem nieprzytomny, kurczę, ledwo patrzę, no boli mnie wszystko, poszedł. To przyszedł jeszcze z garścią innych tabletek, jakby tak musisz. Powiedziała, że musisz.
1: O.
2: A ja tam miałem kostium taki z kapturem, taki jak na mnicha. I on był taki teatralny, czyli nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, tylko był z weluru jakiegoś czarnego, podszyty jeszcze jakąś podszewką, żeby to...
1: Żeby cieplej było.
2: No, żeby trzymało formę jakąś,
1: wiadomo.
2: Tak? No, nie wiem. Ja tam stałem już przed wejściem. Już byłem na sali, bo schodziłem po takich po schodach wzdłuż publiczności. Wchodziłem na scenę, stąd się był pierwszy dialog z Marysią Nowotarską. I pamiętam, że po prostu byłem mokry. Leciało ze mnie. Ten kostium ciężki, ale to rzeczywiście zawsze będę wspominał takie rzeczy, bo teatr lubi takie bardzo szczególne sytuacje. Czyli jak w tym przypadku, tak? Czyli przedzieranie się przez własną gorączkę. Ta gorączka, którą ten Savonara niezwykle zapalony. Taki. No to ta gorączka moim zdaniem pomagała uzyskać ten stan takiego rozedrgania. I to było niesamowite, bo ja to gdzieś czułem, ja byłem mokry, ale chciałem to wykrzyczeć, wycharczeć. A nie zapomnę tego, gdzie byłem w zasadzie jedną nogą w tymże Savonaroli. Tego nie zapomnę. To było wspaniałe uczucie. I pamiętam, że później, już będąc, mając 36,6, chciałem ten stan uzyskać. To raczej nie dążyłem do tego, żeby powtórzyć to, tylko zbliżyć się do tamtego stanu. To było rewelacyjne. To po prostu szukałem siebie z tamtego z premiery, bo to raz, że premiera, dwa, że... A przede wszystkim to, że leje się ze mnie, jestem mokry, ledwo mówię, ale muszę przebyć, bo fanatyzm tamtego gościa był na tym samym poziomie, co moja gorączka. Genialne, to wspaniałe, pan, nie zapomnę tego, to uwielbiam.
1: No właśnie, no to, a potem nastąpił
2: po tym Dantonie, to też w Warszawie 2 tygodnie wcześniej, bo się taki sam Danton poleciał z Pawlikiem i z Przoniakiem w Teatrze Powszechnym. Mhm. I na Krasowskim tak specjalnie przyspieszyli premierę. Myśmy mieli to przyspieszyli, żeby wszyscy pisali o Warszawie. No bo tak troszkę miał tu ślinianki tak lekko. No i przyjechał Wajda na tę imprezę, naszą premierę. Ja nawet nie wiedziałem, że był Wajda. I są ukłony po premierze. Nerwy, a tu wszystko to. I nagle za kulisami Wajda wchodzi, w zasadzie na scenę wchodzi, znaczy Sosiego, bierze mnie tak w pół, wynosi to w kulisy, gratulując. To było moje pierwsze spotkanie i ostatnie z Wajdą.
1: Ale przynajmniej historia została.
2: Tak, ale w mojej głowie nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta, ale tego nie zapomnę. Tak, więc teatr mi dał strasznie dużo. Już nie mówiąc potem o Ateneum, ale teatr jest czymś niezwykle bezpiecznym i takim bezpiecznym, ponieważ chyba, że ktoś napisał, wziął sztukę, która specjalnie została napisana, powiedzmy, miesiąc temu, tak? Mhm. Z jakimiś tam politycznymi podtekstami. Ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś autorem, który jest tak zwanym uznanym autorem teatralnym, no to on odpowiada za tamto. Oczywiście. Za zawartość, tak? Reżyser odpowiada za konstrukcję całego spektaklu. Natomiast ja jestem jakby siłą rzeczy gdzieś idę za autorem. Czy bym chciał, czy nie. Wbrew mogę iść, razem, pod rękę, mogę mu uciekać, ale gdzieś to cały czas się będzie mi to, ta dróżka, jego dróżka, o której on myślał, pisząc to. Gdzieś to się zawsze będziemy, zaczniemy razem i skończymy razem, tak? Aczkolwiek widz może sobie różne rzeczy, czytając może odebrać co inaczej, a oglądając spektakl inaczej, ale to już jest kwestia innego przeakcentowania, położenia sił, środków w inne miejsca, ale to nie ma znaczenia. Tak naprawdę teatr jest takim cudownym, bezpiecznym miejscem.
1: A do rozmowy o tym, co ma i nie ma znaczenia, wrócimy w Radiu Pogoda za chwilę. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jerzy Kryszak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Najpiękniejszy jest teatr, kiedy nie ma nikogo. Kiedy jest jedno światło, to powiedzmy takie robocze na scenie. Nie ma na widowni nikogo. Są te czarne zawsze kulisy wspaniałe. Już wiszące tam tyle lat, że tam można już się nabawić pelicy. Ale zawsze jest taka przestrzeń, która jest gotowa do zapełnienia. Albo sobą, albo czymś. Albo czymś. Teatrem do zapełnienia, tak? Bo teatr to jest to, co się dzieje między aktorem a widzem. Między nadawcą a odbiorcą. To jest teatr. Jak się jest w tym miejscu takim, które czeka na wypełnienie, taka jest piękna cisza w teatrze. Jak nie ma nikogo, jest tylko ta czerń, takie malutkie światełeczko. Cudowne. Wtedy można sobie mówić swoją własną sztukę. I to nikt tego nie słyszy. I robiłem to wielokrotnie. Jest wspaniałe. Wspaniałe tak siedzieć na proscenie i sobie mówić. Stworzyć swój własny teatr na chwilę.
2: No ale to tu cały czas mamy ten słodki cukierek. A gdzie jest to nadzieję, które jednak spowodowało, że pan odszedł
1: teatr. Tu nie miałam... To... Zwyciężyła jedna rzecz. Moja potrzeba zmiany. To znaczy, ja nie wiedziałam, po co będę w teatrze. Bo tak jakoś byłem wychowany, że jeżeli gram coś, co na przykład gram Dantona, to była Polska gdzieś tam, tak? Gdzieś tam zawsze była Polska, czyli mowa o władzy, o refleksjach i o lekcji płynącej na przykład z przemyślenia pani Przybyszewskiej w przypadku Dantona. Zresztą akurat Dantona grałem w Termidorze Przybyszewskiej, grałem w 93 Przybyszewskiej, bo to w Teatrze Ateneum, i grałem w Dantonie, i grałem w Termidorze jako student, jako dyplom. Czyli grałem w trzech spektaklach. Chyba nie ma takiego drugiego gościa na świecie, który by zagrał w trzech sztukach pani Przybyszewskiej. Wspaniałe to są dramaty, naprawdę wspaniałe, takie pełne ognia. A ona jest tak niezwykle emocjonalna, jest tak uczuciowa. A wspaniała jest ta Przybyszewska, wspaniała. Naprawdę życzę, jak ktoś nie zna, niech sobie przeczyta. Dramaty Przybyszewskiej są gdzieś wydane. Ale wracam, że mnie zabrakło jednej rzeczy. 88 rok, znowu się zaczyna, niby już jest zgłoszony okrągły stół, ale jeszcze mamy problemy. Mhm. Potem już jest okrągły stół i potem się dzieje coś niesamowitego, tak? Wybucha tak zwana wolność. Znaczy, zrzucamy ten brat ze wschodu, już jest za drzwiami. Mhm. Już nie wchodzi. I rodzi się taka wolność, czyli możemy mówić wszystko. Czyli co? Czyli w teatrze gram coś, co... Nastroje na ulicy są wspaniałe, albo walczące, albo jest jakaś euforia, albo jest wszystko naprawdę jest na wysokim C. Coś się stało ważnego. Wygraliśmy i teraz jest rząd, tu ten Mazowiecki, to Geremki, wszystko powstaje. Na naszych oczach tworzy się nowy ustrój. Mhm. No, a ja mam grać teraz coś, co... Gdybym jeszcze grał Dantona, to bym pewnie krzyczał. Gdybym grał Hamleta, pewnie bym to wykrzyczał. Mhm. Albo bym coś zmienił, albo bym coś... A coś bym nagiął, żeby było to bliżej ludzi. Ale teraz mam zagrać jakiegoś Moliera, mam zagrać? Dlaczego? Co mi ten Molier? W jakiej sprawie? Mhm. I powiedziałam mojemu ukochanemu gościowi, mówię, szefie kochany, pocałowałem go w rękę, ja mówię, odchodzę. Ja nie wiem, co mam robić w teatrze. Po co mam wyjść na scenę? Po co mam wyjść? Nie wiem. Tylko po to, żeby zagrać jakąś sztukę kolejną, żeby zobaczyć, że jestem w obsadzie znowu? No i co, a może bym... Nie wiem. Już się migałem od roku. Mówię, to byłem w jakiejś obsadzie, jakiejś sztuki. Oni mnie to... Ani ziemi, ani... Twarzy, nic, ja mam...
2: Porządny teatr, porządna sztuka, a tu...
1: Nie mam po co wyjść.
2: Okay.
1: W porządnej sztuce. Mm-hmm. Nie mam. To nie było dla porządnych sztuk. To albo walczymy, albo wyrównujemy, albo kłócimy się o swoje. czy budujemy ten ustrój tak, jak możemy najlepiej. No zbudowaliśmy tak, jak żeśmy zbudowali. Mało było państw, mało było krajów, które, narodów, które budowały od nowa cały ustrój, oszukiwany przez tyle lat. Czy to zmienić, ile musiało się w ludziach pozmieniać, jeżeli się w ogóle zmieniło. Czasami tamta lekcja nie do wszystkich dotarła. Niektórzy zostali jedną nogą po tamtej stronie i nie mogą się z tym pogodzić. Zostali, bo ktoś poszedł dalej, ktoś szybciej, ktoś nie rozumie, dlaczego komuś się udało, mnie nie. Ja już nie mówię o tym, ile osób przegrało to przejście, tak? Z jednej strony na drugą. Ale była cała masa ludzi wygranych, ale tak naprawdę to wygrała Polska, tak naprawdę. Tylko, że potem nastąpiły właśnie takie fantastyczne zmiany jak internet, który zawładnął kłamstwem, zawładnął tym złym nurtem. Bo internet ma oczywiście, to są jakby dwie rzeki płynące równolegle. Jedna jest wspaniała, genialna. To jest naprawdę wynalazek psu tysiąclecia, tak? To jest coś cudownego. A drugi tak tej śmierdzącej, płynącej, takiej zimnej magmy. Wiem, że jest gorąca, ale to jest takie zimne gówno, za przeproszeniem, które płynie, taki sam potok. Jak teraz stamtąd, gdzie czasami się coś trafi, jak uratować kogoś, kto w tym potoku, kto wszedł, kto nie może wyjść, bo go ten prąd zabiera. W te kłamstwa, w te oszustwa, w te fejwy obrzydliwe, w te zmyślone, te cyniczne, sprawdzające się w samym klikaniu, w niczym innym. Bo tylko po to idą. Prawdopodobnie nienawidzę tej nieuczciwości. Nienawidzę tej nieuczciwości. A tu, mając świadomość pewnej anonimowości, pewnej, bo można pewnie dojść do każdego, chociaż i tak z trudnościami pewnie przez każdego, bo przez te wszystkie darki przejść, albo przez inne zmyłki, ślepe wrota, pewnie nie dojdziemy do każdego, ale to jest obrzydliwe, że ludzie, źli ludzie, się mali, zawistni, dostali takie narzędzie do ręki, to jest okropne. No ale musimy sobie radzić. Raz w lewo, raz w prawo, szukajmy czystej wody.
2: A do rozmowy z Jerzym Kryszakiem jeszcze dzisiaj wrócimy. To nie koniec Alei Sław Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zapytam, bo jednak to aktorstwo dało panu chyba dużo, myślę sobie w tym. Mam tu na myśli to, jak pan świetnie udaje głosy innych ludzi.
3: Nie, to nie jest tak. To nie jest tak. Ja
2: gdzieś, aktorstwo nie miało na to wpływu?
3: Ja nie chcę tego. Nie.
2: Okej.
3: Okay. To miał wpływ na to kolega, którego trzeba było zastąpić, jak był chory.
2: O matko.
3: I wtedy pamiętałem, jak mówił. Świetnie to robił. Świetnie miał słuch absolutny, miał taki sposób na przerobienie tego, na złapanie tego głosu. Jak pamiętam, gdzieś chciałem Mazowieckiego robić, no tak coś mówiłem. Zniżałem głos i coś mówiłem. Dopiero potem usłyszałem, jak raz posługując się metodą kolegi, myślę, złapałem Mazowieckiego. No, zobaczyłem, że mówię, i to nagle mówię sobie coś fantastycznego. No, tak troszkę sypleję, bo miał chyba zęby zrobione czy coś. No to go pokochałem. Ale to tylko zwróciłem uwagę, że Waldek, mówię o Waldku Okno, który na mnie w polskim zarobił głosy. On w pewnym momencie robił coś 15 głosów, więc już był rozpoznawalny czasami te głosy, więc musieliśmy brać od niego, żeby on szukał nowych, a my weźmiemy sobie jego stare. Stąd wziąłem na przykład Michnika, którego po prostu... Ja słyszałem, jak mówi Michnik, ale nie umiałem wejść na tę ścieżkę. Natomiast usłyszałem Waldka, jak Waldek to nagrywa. Mówię, No mówię, jest, tak? No po prostu jest pod ręką, tylko usłyszeć to. Tak jak Stasiu tym coś... żeśmy jeździli razem przez 2-3 lata w takim większej grupie i Stasiu mówił taki jakiś monolog i potem się coś czepiał Jaruzelskiego i mówił fragmentem jakby próbował zrobić głos Jaruzelskiego. Ja rzadko słucham kolegów, ale słyszę Staśka i tak wiem, że tylko Stasiek robi tak i to coś tam i dał mi tym jednym tym cykiem takim. I wtedy ja usłyszałem obywatele, w tym dniu dzisiejszym. I nagle zobaczyłem, bo jakby rytm. Stasiek mi dał, że on tak smokał i dał taki rytm. Jak złapałem sobie ten rytm, to ten głos jakby już za tym poszedł. Więc tak się uczyłem. Teraz nie miał nic do tego, tak naprawdę. A szczerze mówiąc, teraz, żeby nikt nie słyszał, dobra?
2: Przypominam, że program jest, trwa. Ale proszę.
3: Proszę odejść od telewizorów.
2: Będzie tajemnica teraz.
3: Że tak naprawdę, to ja nie robię tych głosów. Oczywiście, jednocześnie. Ja to nie robię. Ja próbuję wmówić widzowi, że ja mówię bardzo podobnie do pierwowzoru. A ja nie mówię naprawdę. Ja tak lekko go trącam, a ludzie sobie dośpiewują resztę, bo ludzie znają te głosy. Tylko trzeba im tylko wejść na tę ścieżkę. Jak ja ich popchnę, no to oni sobie wiedzą i sami sobie mówią. Oni sobie mój głos przetwarzają i słyszą Wałęsę. No i taka jest prawda.
2: Czyli także znowu wszystko
3: Ja nie jestem człowiekiem orkiestrą, nie, na pewno nie.
2: Jerzy Kryszak był moim i państwa gościem dziś w Alei Sław, ale niebawem możemy pana zobaczyć na żywo, w Krakowie.
3: Tak, to bywam w różnych miejscach, które sprawiają mi o tyle frajdę, tak jak w tym przypadku Kraków, że spotykam ludzi, No to muszę powiedzieć w moim wieku. A może i młodszych, a może i starszych, którzy chcą coś. Mhm. Którzy chcą, nie chcę powiedzieć, chcą żyć, bo to będzie za dużo, ale chcą być. Nie wolno jednej rzeczy robić. Ja gdzieś spotykam się z tymi uczniami, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo nawet i czwarty się trafia, więc to jest dla mnie frajda widzieć tych ludzi. To jest zupełnie inny zestaw emerycki. Absolutnie inny. To są ludzie młodzi. Za to ich kocham, że mają taki w środku pełen wigor, że im się chce pójść tu, pójść tam, zająć się czymś, nie siedzieć w oknie. Co to znaczy? Teraz wiek się tak strasznie przesunął. Kiedyś 60, pamiętam swojego dziadka 60-65, że to był starszy człowiek. Starszy człowiek. Nie do uwierzenia. To byli starsi ludzie. Wspominam Krzysia Wołejko, Świderskiego, którzy odchodząc dla mnie byliby rówieśnikami, tak? Fantastyczni. A to byli jeszcze starsi. Starsi faceci. Wspaniali, ale starsi. Dlatego ta granica się przesuwa. I to, że chcieliśmy mieć te emerytury koniecznie 60-65 i potem nie wiemy, co z tym zrobić, z tym czasem, który się nagle okazuje takim czasami pustym, czasami niewypełnionym przez był. I teraz coś z tym trzeba zrobić. Nie wolno się temu poddać. Nie wolno iść do okna, żeby mieć po lewej stronie z dasłą pelargonię, po prawej też, a w środku ta donica tak patrząca beznadziejnie i czekająca, aż coś zakwitnie. Nie ma co. Nie możemy żyć innym życiem, innych ludzi. Żyjmy sobą. To jest fantastyczne. Ktoś ma malutką, cokolwiek, pasję, niech to nie wychodzi, ale trzeba chcieć. Nie wolno się poddawać, niewątpliwie nie wolno, trzeba iść cały czas.
2: Tam mają już państwo też mały przykład tego, co się może wydarzyć w Krakowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Ja dziękuję.
2: I mam nadzieję, że widzimy się również w Krakowie.
3: Na razie póki co się widzimy.
2: Do usłyszenia państwu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
7: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
14: Na terenie poznańskiego Grunwaldu i Jeżyc doszło do 2 oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w 3 placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził, w zasadzie zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłem na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze bardzo od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych, ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie Poznańskiej Północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
13: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
12: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
13: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
12: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
13: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
12: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Nestrybkę, pana Nestrybkę. I tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań. Pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była. I też dla pracowników pobliskich chyba tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października. I później cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
13: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
12: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc z duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
15: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
13: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
15: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
13: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
16: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bugula, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
13: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
16: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
13: I stało się tak? Jest radość?
17: Oczywiście, że tak. No, Dom Tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie, skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No, bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
13: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
17: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w Parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne. Ale tak jak mówiłem na konferencji, no, dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak Dom Tramwajarza.
13: Tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
17: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka, również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
13: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu Domu Tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
18: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Hala, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
13: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
18: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każde z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
19: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
19: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
14: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi, kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzenia do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z komisariatu policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
19: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
20: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
19: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
0: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
19: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśni. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu. Kolejny temat w naszym magazynie. Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku, a my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
21: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego, może nieco się różni. różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
19: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
21: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
19: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
21: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. A wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść pobiegać ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
19: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu.
21: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
19: Poznaniacy kochają biegać, popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
1: Muzea w Poznaniu.
2: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witam Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
19: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
2: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
19: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
2: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
19: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
2: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
19: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
2: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z galerii sztuki współczesnej muzeum, naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
13: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
2: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, też oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
13: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
2: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu, no, przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. Krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
13: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu Zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
3: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes. Więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej, i z tej północnej.
13: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
3: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
13: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
3: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
19: Kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
3: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki. A takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
19: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
3: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promień tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność. Więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, i w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
19: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
3: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
19: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
3: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
18: I takie nieporozumienia, prawda?
3: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
19: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
3: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyoshi Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
19: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
3: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
19: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
3: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
19: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
3: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
19: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
3: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
19: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
19: Czas na temat inwestycyjny.
4: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowickiej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia o nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
19: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
19: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
5: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności i obrony cywilnej. I mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. I tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak jak administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
22: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
19: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
22: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby wydaje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń i różnych kryzysów. Myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, jest zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą. To była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Listkiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł. Muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu. A myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki i myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w pobliskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie ludności i ochronie cywilnej, obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
19: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
22: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, no przed, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno, medyczne na przykład, do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu. przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią, jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po 3 dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
19: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
22: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych, jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie 2 kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach

0: Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców. Nie tylko będzie tym takim budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
1: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek. Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małek zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry. Ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić i kilka lat temu mieszkanki i mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza. A więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Eki z Małeki do ulicy Kaliera.
1: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit

0: Łączne w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Stół do podwieczorku nakryty był w ogrodzie pod rozłożystym kasztanem. Tomek nie posiadał się z radości na ten widok dla siebie niezwykły. Zaczął znosić krzesła i stołki, podskakując z uciechy. Joasia natomiast wspólnie z Wojtkiem przybrała biały stół kaliną przyniesioną przez Kasię. O mój Boże, że też to mnie do głowy nie przyszło, klasnęła w ręce Dęboszowa. Zwróciła się do Zebrzydowskiej. Postawiłam jeno na środku stołu róże, bo i syn lubi, jak kwiaty stoją przy jedzeniu. U nas na wsi takiego zwyczaju nie ma, chociaż to jest ładnie. Pani to się pewno dziwi, że Jędrek, pani kolega, ma prostą chłopiankę za matkę. Powiedziała to wesoło z takim szczerym i naturalnym wdziękiem, że Kasia w pierwszej chwili chciała ucałować jej spracowaną rękę. Lecz odrzekła tylko z bardzo ujmującym uśmiechem, pochylona ku Dęboszowej, jest pani wzorem matki, którą czcić i kochać należy. To wystarczy za wszystko inne. Dęboszowa zmieszała się nieco i odrzekła ze wzruszeniem. Pani jest dobra, że i wypowiedzieć trudno, a syn mój to już za panią przepada. Jak czasem zaczną sobie z Tomkiem o pani opowiadać, to mu jeno z oczów, aż te promienie idą. A od i panna Aniela przyszła, zawołała innym tonem, ujrzawszy w ogrodzie zbliżającą się młodą pannę. Po czym dodała, zniżając głos, to panna Żukielówna, nasza nauczycielka w Zagórzanach. Lubi bieduleńka Jędrka, ale cóż, ani wmówić. Dobra to dziewczynina i poczciwa. Sama bym chciała, żeby się żenił z nią, ale widać, nie ma w tym woli Bożej. Panna Aniela zbliżyła się, więc Dęboszowie poszli ją witać i przedstawili towarzystwu. Zajęła się nią Teresa Pobożyna i Strzełecki, który ją znał. Ale młoda nauczycielka tak natarczywie przyglądała się Kasi, że zwróciło to uwagę wszystkich. Po podwieczorku przyszło kilku gospodarzy do Dębosza. Siedzieli w świetlicy, rozmawiając z Andrzejem, Strzełeckim i Pobogiem o gospodarstwie. Pobóg, proszony przez Andrzeja, miał cały wykład o gleboznawstwie i kulturze roli. Mówił o małorolnych gospodarstwach, które zwiedzał ostatnio w Czechosłowacji i stawiał je za przykład jako najbardziej odpowiadające warunkom miejscowym. Pobóg, poruszywszy ulubiony swój przedmiot, wpadał w ferwor, rozwodził się szeroko nad gospodarnością, szybkim rozwojem i praworządnością tego kraju wybitnie rolniczego. Po wojnie, mówił, obywatele czescy, zrzuciwszy jarzmo cudzego poddaństwa, tak samo jak my, potrafili jednak stanąć od razu na nogi, bez wahań i błądzenia. Zjednoczeni i solidaryzowani ideą utworzenia w swej ojczyźnie pierwszorzędnej placówki gospodarczo-rolniczej, na podstawach demokratycznych dążeń, idą ciągle naprzód, postępując konsekwentnie i uparcie do osiągnięcia zakreślonego celu. I tą swoją energią i wytrwałą pracowitością zmierzają ku pięknej przyszłości. To przykład dla nas, panowie, abyśmy tak samo nie raczkowali, utyskując i jęcząc wiecznie, lecz abyśmy szli naprzód zwartą siłą, tworząc własną historię i przyszłość w idealnie pojmowanym ustroju społecznym. Gospodarze słuchali Poboga z zaciekawieniem. Jeden tylko Cisak mruknął niechętnie. Dyć, tak się ino gada, ale kto by tu inaczej gospodarzył? Jak je tera, to i będzie. Za naszych dziadów tak samo było i za ojców toż samo. To i nasze syny będą siali i orali, jako i my nie. My już inaczej siejemy i orzemy niż nasi ojcowie, odrzekł Dębosz. Pan Cisak także nie z sochą wychodzi na pole, jeno z pługiem. Pragnąłbym doprowadzić nasze gospodarstwa do stanu takiego postępu, jaki właśnie w Czechosłowacji jest już ogólnie uznany. Na małym kawałku gruntu taki gospodarz ma wszystko, każda pięć ziemi wyzyskana i spożytkowana. Wiadomo, zagranica jęsza rzecz. U nas też inaczej. Pan Dębosz ma dwie włóki, to sobie może się bawić. Ale na kilku albo kilkunastu morgach nic, nikt to i nie wymędrkuje i tylo. Pobóg zaczął wtedy opowiadać o systemach prowadzenia małych gospodarstw w Czechach i Danii, którą również zwiedzał w tych samych celach. Ale chłopi oceniali tę kwestię pod swoim kątem widzenia, z wyjątkiem kilku, na których wpływy Dębosza były wyraźne i duże. Strzelecki znał dobrze zacofaństwo chłopskie i za przykładem Andrzeja był cierpliwy. Pobóg zaś trochę się nerwował. A potem znowu zabrzmiał głos Andrzeja. Mamy i w naszej ojczyźnie placówki godne naśladowania, a mianowicie Wielkopolska. Jakkolwiek w czasie tyloletniej niewoli germanizowano ją celowo i umiejętnie, potrafiła się jednak od razu wyzwolić. Tak samo silnym zastępem stanęli obywatele tamtejsi, gdy tylko poczuli oddech swobody w piersiach. Marzeniem moim jest, aby z Zagórzan i wsi okolicznych zebrać liczną wycieczkę złożoną z panów gospodarzy i udać się do Wielkopolski. Byłoby to dla nas z pożytkiem i musimy to przeprowadzić. Na wyjazdy dalsze nie stać nas jeszcze. Warto by przeto zwiedzić własną dzielnicę, której ład i organizację wewnętrzną naśladować możemy i powinniśmy. Głośne pochwały projektu Andrzeja i zachęta wyrażona w słowach nawet znanych oponentów była podnietą dla niego. Mówił jeszcze o kierunkach oświaty i przygotowaniu młodzieży do przyszłych prac społecznych. Potem Strzelecki zabrał głos, przedstawiając konieczność rachunkowości i dobrej administracji w rolnictwie. Wreszcie proboszcz podniósł kwestię ochron zaniedbanych, których niezbędność po wsiach stwierdził dowodami. Wtedy odezwał się gospodarz, najpoważniejszy wiekiem i bardzo szanowany Piotr Ziółek. Toż o tym cięgiem myśli i gada nam Jędrek Dębosz. Ale siła złego na jednego, żeby wszystkiemu od razu podołał. Wojciechowa nawet do siebie kazała przychodzić małym dzieciakom. Bawiło się to u nich w obejściu, a ogrodzie całe dnie, bez czas, kiej matki bywały na robocie. Ale gdzieżby ta ludzie wszyćkiego nie popsuli? Być to zwyczajna rzecz. Zaczęli zaro gadać, co każdy ma swoją chałupę dla swoich dziecioków i co łaski niczyjej nie potrzebuje. Tak ci doskwierali, a doskwierali sobie samym, a że i dziecioków przestani posyłać do Dęboszów. Ot, i po staremu wala się to po drogach samo, zasmolone przez opieki. I co ta z tego? Nieraz to już bywało, że co mniejsze to konie stratują albo zalezie do rzyki i po nim. A co starsze, to niejednego nieszczęścia przyczyną, jak łońskiego roku, kiej Kowalczyka chałupę spalił pędrak, co do ognia się dorwał. Przy szkole taką ochronę można by urządzić, rzekł ksiądz. Nowos machnął ręką. Nie pozwolą albo na ochronkę, albo na to, że proboszcz czasem dzieci odwiedził. Teraz je tak. Choć i ta nasza nauczycielka, panna Janiela, nie ma co, porządna je panna, ale dopiero od niedawna jakości w Boga uwierzyła. Przódź niedowiarek był i dzieciokom to samo w łepetyny kładła, a to już grzech. Dopiero i kiedy zobaczyła, że nasz pan Dębosz do kościoła chodzi i gadał z nią o tym dużo, tak i zmieniła się chwalić Boga. Cisak odchylił głowę w tył i zaśmiał się głośno. A najprędzej to zmieniła się dlatego, żeb sobie Dębosza skaptować na męża. Ot co jest? Andrzej zmarszczył się i poczerwieniał. To jest niesłuszne posądzenie panny Anieli, zawołał wzburzony. Mogła ona zmienić przekonania poprzednie, bo w człowieku dokonują się różne przemiany, ale nie była powodowana względami, o których mówi pan Cisak. No już ci, zaśmiał się chłop. Głupi ten, kto tego nie widzi. I może to i nieprawda, Jędrek uczciwie mówi, odezwał się Ziółek, kiwając białą głową. A wy ta zaraz od głupich, Janie, tak się nie godzi. Co tam młodej dziewczynie ujmować? Choć się tam i zawieruszy w głowie mędrkowanie jakieś, to Pan Bóg to zawdy sprostuje i porządek zrobi, czy wcześniej, czy później, a Bóg łaską swoją oświeci. A że młodej pannie oczy wyłażą na naszego jędrka, to i nie dziwota. Gdzie takiego drugiego znajdzie, ha? Ale się dlatego właśnie przeinaczyła, upierał się Nowos. Dlatego czy dlaczego innego, a dobrze, że się tak stało i nie ma co wytykać, zawołał proboszcz. Ziółek najlepiej powiedział, Bóg łaską swoją oświecił. Jest to może wpływ nauczycielstwa z bąków, dorzucił dębosz. Panna Aniela się z nimi przyjaźni, a to ludzie bardzo uczciwi i religijni. Nie idą za prądem dzisiejszych haseł przeciwnych religii i wybornie działają na uczniów. Szkoła w bąkach za wzór może być stawiana jako idealna uczelnia polska. Panna Aniela już zaczyna iść w takim samym kierunku. Możecie przeto być spokojni o wasze dzieci.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nowos jeszcze nie był przekonany, jeszcze coś dowodził. Więc staruszek Piotr Ziółek zażył tabaki, parę razy kichnął, po czym pogładził białe włosy i rzekł z dowcipną miną: co tam po próżnicy gadać, ja uważam se tak. Najlepiej by było, żeby się nasz Jędrek Dębosz z panną Janielą Żukielówną ożenił, to już wtedy wszyćko będzie u nas dobrze. Panna Kiejłania i straśnie na Jędrka łasa, a już i jemu i jej czas na sakrament małżeństwa. Oto moja rada. Prawda, już ci co prawda, wołał Cisak klaszcząc w ręce. Samo sedno ojciec Ziółek rafił i my se to już dawno myślimy, rzekł Nowos rozradowany. Dębosz zwrócił się do Ziółka. Nie łączmy, ojcze, spraw publicznych z moimi osobistymi. Ja żenić się jeszcze nie mam zamiaru i pewno nie ożenię się nigdy. A toż co? Cóże to prawisz? Takiego ojca, godnego syna i poczciwej matki na gospodarce pięknej w takim domu osiadły i żenić się nie będzie? A to co znowu za taka moda? On ci dopiero wymyślił. On to... Widzi ta, grzech tak mówić... Wybuchnął staruszek zirytowany. Gorączkowo zażywał tabaki. Dębosz obrócił całą sprawę w żart. Ucałował starca w ramię z szacunkiem, mówiąc wesoło: nie gniewajcie się, ojcze. Stary nie jestem, a co dalej będzie, to nie ma o czym gadać. Gniazda dobrego szkoda. Gniazdo nie zginie, ostatecznie mam brata. Albo on będzie na roli, gdzie tam. Na doktora się szykuje. Ty, Jędrek, takoż inżynierem odbudowy jesteś, ale tobie rola pachnie. Podołasz i to, i tamto, bo lubisz. Ot co? A rola, synku, lubi tego, kto ją lubi. Dla takiego jest matką. A kto jej nie lubi, dla niego macochą. Tak to już z przyrodzenia od dawien dawna bywało. Nie turbujcie się, ojcze, gdy jakoś to będzie. Zawołał Nowos. Dębosz je chłop na schwał. I on by tam kobity nie chciał. Juści, no, obaczym. Tero tak gada, bo se jeszcze żadnej nie upatrzył. Ale przyjdzie na psa mróz. Ojej, nie ma strachu.
3: Chyba, że tak, odrzekł staruszek.
2: Strzałecki i Pobóg wesoło poparli zapatrywania Nowosa. Śmiał się i Andrzej, rozbrojony. Wtem mignęła mu w oczach jakaś postać w ciemnym kącie i znikła w otwartych drzwiach. Światło wiszącej lampy nie sięgało tam i Andrzej nie dostrzegł, kto by to był taki. A tymczasem Dęboszowa zakrzątnęła się koło wieczerzy. Nie godziło się dla dworskich gości nie poczęstować starych przyjaciół ze wsi. Urządziła więc wszystko własnym przemysłem. Ponieważ przeważali mężczyźni, więc razem z proboszczem jedli wszyscy w świetlicy przy stole, dla pań zaś i Joasi nakryty był drugi, mniejszy stolik pod obrazami, na którym całe nakrycie było lepsze i stały kwiaty. Tylko panny Anieli Żukielówny nie mogli się doszukać, widocznie wyszła. Przy wieczerzy i przy obiedzie panował miły gwar wesołych rozmów. Gospodarze mniej obyci i rzadziej bywający u Dęboszów czuli się skrępowani, ale i tych Strzałecki potrafił usposobić jak najlepiej. Reszty dokonało domowe wino z jabłek, roboty dęboszowej, którym Strzałecki, Dębosz i proboszcz wznosili różne zdrowia. Andrzej czuwał nad stołem męskim, Dęboszowa chociaż miała miejsce między Teresą i Kasią, była oddana całkowicie gościom i częstowaniu ich. Po wieczerzy, pod kasztanem w ogrodzie, Tomek opowiadał Kasi o swoich robotach wykończonych. Obiecywał jej nazajutrz pokazać wszystkie prace z gliny, drzewa i nowe rysunki kredką na kartonach. Ja mieszkam na górce z Wojtusiem, to jutro pokażę, co on bez ten czas zrobił. Po czym ją zachwycać się Andrzejem i chwalić bardzo pobyt w Zagórzanach. To może nie chcesz wracać ze mną? Pojadę, ale jaśnie pan będzie mnie znowu przepędzał. Pana nie ma w domu. Nie ma? Chłopak ucieszył się, aż mu błysnęło w oczach, ale wnet spoważniał. Patrzał na Kasię pytająco i niepewnie. A gdzie jaśnie pan tak cięgiem jeździ, że jego nigdy nie ma w domu? Ma różne swoje sprawy w świecie, interesy. Pani dziedziczka też ma sprawy różne, a budowle jeździ, ale i wraca. Pan Andrzej też często jedzie na długo i też zawsze wróci. Będziesz teraz w szkole, we Lwowie, rzekła Kasia, omijając kwestię. W takiej, co uczą rzeźbić? Wykrzyknął. Nie, tymczasem trzeba się jeszcze uczyć najpierw czego innego. Chłopak sposępniał. Dla Boga, to będą pewno strasznie trudne te nauki. Znowu spojrzał na swoją panią i zakłopotał się. Pani dziedziczka, czego i taka się markotna zrobiła? Coś ci tak jakby się czegoś bojała, czy co? Zamyślił się chwilę i pocałował ją w rękę. Niech się pani dziedziczka nie gniewa na mnie, że powiedziałem, co nauka straszna. Ja się będę przykładał tęgo do onej nauki, bo i pan Andrzej niemało o niej mówił, a nakazywał się uczyć. Wierzę, Tomku, że będziesz dobrym uczniem, rzekła Kasia bezdźwięcznie. Co to jest, pani dziedziczce, la Boga? Zerwał się chłopczyna od jej nóg. Pani dziedziczka jej giezło biała i na oczy świcą. Kasia podniosła się z ławki. Nic, nic, tak coś mnie omroczyło. Otrząsnęła się. Idź już spać, dziecko, już późno, jutro rano jedziemy. A pani dziedziczka nie chora? Nie, gdzież tam? A czego i taka jakaś inna? Kasia ucałowała chłopca. Zdaje ci się, no idź już. Tomek odszedł. Zebrzydowska, nie pojmując, co się z nią dzieje i skąd powstał w niej tak nagle jakiś nieznany lęk, jakieś dziwne uczucie niepokoju, przyłączyła się do strzeleckich i pobogów, którzy, pożegnawszy księdza i gospodarzy wiejskich, wyszli właśnie ze świetlicy. Dębosz odprowadził proboszcza do bramki i wracał do domu. Na ganku nagle stanęła przed nim panna Aniela. Zdziwił się, wiedział wszakże, że wyszła. W świetle płynącym z sieni ujrzał, że miała oczy nabrzmiałe jakby od łez. Nauczycielka podała mu rękę, przysunęła się do niego i szeptała prędko zdyszana. Dziękuję panu, że pan mnie obronił i tak dobrze o mnie mówił. Niech panu Bóg za to wynagrodzi. Kiedy? Co mówiłem? Byłam w świetlicy, słyszałam wszystko, to prawda. Pan mnie zmienił, pan mnie przekonał. To nie nauczycielstwo z bąków, to pan sprawił, że jestem inna. Koledzy kładli mi w głowę to i owo i przewrócili w mózgu. Popisywałam się przed panem swoją niewiarą, myśląc, że pan, wykształcony i nowoczesny, jest także bezwyznaniowym i że to się panu we mnie podoba. Mówili mi zawsze koledzy, że tylko naiwni wierzą i że wstyd się do wiary przyznawać, bo to zabobon ludzi prostych i głupich. Teraz widzę już i myślę inaczej przez pana. Panu będę wdzięczna całe życie, że pan, znając prawdę, stanął w mojej obronie. Panno Anielo, niech pan nic nie mówi, już wiem i rozumiem wszystko. Prędko uścisnęła jego rękę i zbiegłszy ze schodów, zniknęła w cieniach nocy. Andrzej patrzył za nią chwilę, po czym zamyślony okrążył dom i znalazł się w ogrodzie. Z daleka, pod lipami, całe towarzystwo spacerowało jeszcze rozmawiając. Gwiazdy świeciły jasno na szaro-błękitnym niebie, ale cienie pod drzewami były głębokie. Z pól dobiegało tu wołanie derkaczy. Dębosz stanął pod kasztanem i zapatrzył się w okna świetlicy i alkierza oświetlone jasno, gdzie matka jego z Franką pościelały łóżka. Ona ze mną pod jednym dachem, pierwszy raz w życiu. Przymknął powieki i zasłuchany w szept własnej duszy oddał się cały marzeniom. Jak długo stał, nie potrafiłby określić. Ocknął się, usłyszawszy prędkie kroki za sobą. Ale cóż znowu mogłoby się stać, mówił Strzelecki. Pani Kasiu, to jakieś przewidzenia tylko. Gdzież teraz jechać? Już północ. Po co i na co? Muszę, koniecznie muszę. Dręczy mnie coś tak okropnie, że już dłużej nie mogę, mówiła Kasia, widocznie bardzo podniecona. Dębosz oprzytomniał i prawie przeraził się. Wyszedł spod kasztanu naprzeciw idących. Co się stało? No wyobraź sobie, Jędrek, pani Kasia chce wyjeżdżać na noc do domu. Dlaczego? Pani ma jakieś złe przeczucia, rzekła Dada idąca razem. Ależ jakie, co? Kasia chwyciła go za rękę. Niech pan zaraz zbudzi mego szofera. On jest przygotowany do drogi, ja wiem. Muszę jechać natychmiast do Kromiłowa. Tam się coś stało. Jadę bezwarunkowo. Tyle było energii i stanowczości w jej głosie, że Andrzej nie oponował więcej. Zacisnął usta i poszedł do budynków. Nie pomogły już tłumaczenia pań i prośby Dęboszowej, ani nalegania Strzeleckiego i poboga. Kasia była stanowcza, prawie rozgorączkowana. Ale Tomek spał już mocno i nie był zupełnie przygotowany do drogi. Niech on zostanie u nas, ja go sam do Lwowa odwiozę, rzekł Andrzej. W kwadrans potem Kasia wyjeżdżała z Opłotków za grody Dębosza. Gdy cały dom był już uśpiony, Andrzej poszedł drogą, którą odjechała. Szedł w noc ciemną, tocząc walkę z uczuciem, którego nazwać nie umiał.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nad stołami gry unosiły się ciężkie pasma szaro-błękitnego dymu z cygar. W sali słychać było przyciszony pogwar rozmów. Czasem wytryskiwało głośniejsze słowo lub zadzwonił krótki, nerwowy śmiech. Stoły obsadzone były gęsto sylwetkami mężczyzn. Brzęk złota i szelest banknotów oznajmiał gry bardzo ciekawe. Największe zainteresowanie wzbudzała gra wytwornego Polaka z równie wykwintnym Włochem. Wycieńczenie fizyczne i znużenie duchowe wyzierało z ich oczów. Bogaty Polak Zebrzydowski, znany tu w szerokich kołach paryskich od dawna, i hrabia włoski Korowicini walczyli już od kilku dni przy stole bakarata z zawziętością, która zaciekawiała i podniecała wszystkich bywalców klubu. Wiedziano, że walka ta o charakterze pojedynku przepłukała już kieszenie obu partnerów, głównie Zebrzydowskiego. Niedawno wygrał on ogromną sumę od Włocha, lecz znowu znalazł się na drodze do ruiny. Niektórzy z graczów, widząc zimną krew Zebrzydowskiego, byli o niego spokojni. Znali go zresztą jako utracjusza i hulakę na dużą miarę. Informowali się wzajemnie. Przez życie swoje więcej złota puścił za granicą, niż sam waży, i wszystkie jego kochanki razem wzięte. Do rozmowy wtrącił się stary baron, w złotych binoklach na nosie i twarzą zaspanego fauna, i mówił, ale dawniej nie grał. Czasem tam coś bez zapału postawił, twierdził zawsze, że jest zbyt bogaty, aby kogoś obdzierać na stole, wolałby na gościńcu, gdyby mu przyszła taka fantazja. To o wiele ciekawiej. Lubię tego chłopca, dodał zezując w stronę Zebrzydowskiego. Ma rasę i tupet, co razem w parze nieczęsto chodzi. Lubię go. Ma oprócz tego pieniądze, rzekł ktoś inny, a to najbardziej usprawiedliwiony tupet. Baron skrzywił się, czyniąc z siebie w tym grymasie istnego potwora. Teraz ma mniej pieniędzy, ożenił się niedawno. Ba, to klapa. Wcale nie. Odbył przy żonie obowiązującą, że się tak wyrażę, dżentelmeńską siestę i znowu prysnął w świat. Koneser płci pięknej, pierwszej wody, niezrównany. Ostatnią zdobyczą, jak dotąd, była margrabina Rimaldi. Cud świata. Margrabia dostał paraliżu ze zgryzoty, gdy Zebrzydowski ukradł mu żonę. Była wierna staremu mężowi, dopóki nie ujrzała Wara. On ma na imię Eduard. War. Lubię go. Poleciała na Wara. To było swego czasu powiedzenie en vogue. Ale jest jeszcze aktualne. Ktoś tu kogoś rzucił, bo margrabina już w objęciach miliardera amerykańskiego, wtrącił dobrze powiadomiony partner. Szut, pewno ona jego, skoro tamten miliarder, War już pierwszej swojej lamparciej skóry pozbył się. Była świetna i długo mu służyła. Wyleniała. Podobno on miał w Rosji kopalnię złota, więc skoro Sowiety i tak dalej. Teraz ma długi i żonę. Tak, to już można wylenieć. Dobrze się jeszcze trzyma, ma minę i sznyt i słono gra. Ależ się zawziął na Korowiciniego. Najgrubszy gracz, War zawsze uznawał najwyższe stawki. Rozmowy wlokły się ociężale, ożywiały się co pewien czas w miarę poruszenia ciekawszych tematów, tylko brzęk złota i szelest papierów dźwięczał zawsze jednakowo w zadymionej sali. Freski na ścianach, przysłonięte dymem, były brudne i mętne. Elektryczne kule lamp opalowych podobne były do księżyców w fazie zaćmienia i świeciły trupio. W drugim, mniejszym lokalu przy bufecie brzękały kielichy. War Zebrzydowski odcinał się Korowiciniemu, jak gdyby walczył na szpady. W tej grze o zwyciężenie przeciwnika wyglądał niesamowicie. W oczach jego migotały ostre i szybkie jak błyskawica połyski, twarz miał chłodną, alabastrowo-białą. Nerwowymi, długimi palcami zbierał i składał karty, wypieszczonymi paznokciami dzwonił w złote monety. Poza przebiegiem gry nie istniało dla niego nic więcej. Stawiał stawki ryzykowne, czym podniecał partnera, oburzając go niejednokrotnie. Sam zdawał się być spokojny, Tylko zaledwo dostrzegalny skurcz ust zdradzał w nim niecierpliwość. Już parokrotnie bliskim był tej sumy, jakiej potrzebował do zrealizowania swych planów i znowu tonęła w gromadzie złota leżącego z paradą obok przeciwnika. Gonił resztkami. Czuł to, że jeszcze parę przegranych stawek, a musi pożyczyć. Tym, który brał w zastaw honor Zebrzydowskiego na udzielaną mu pożyczkę, był baron o twarzy fauna. Var nazywał go mitologicznie panem i mówił często, gdy pan nie udziela pożyczki, klub ogarnia panika. Obecnie doznawał lekkiego niepokoju, czy panika nie ogarnia jego samego przede wszystkim. Lecz jak zwykle nie nazbyt się nad tym zastanawiał, bo ciągle liczył na zdystansowanie swego partnera. Masz szczęście, bestia, myślał zły. Widocznie ani jedna donna mobile nie zmieniła nigdy dla niego swoich ideałów. Niebezpieczny tylko w kartach i trzeba właśnie, bym się z nim zetknął do starego diabła. Pod koniec dnia stawał się bardziej zdenerwowany i więcej przegrywał. Pił burgunda i grał, pił i grał i urągał sobie i szydził. Wreszcie przegrał wszystko. Zaśmiał się szyderczo. Nastąpiła przerwa. Var przy bufecie z niedbałością i nudą zwrócił się do barona. Zaczyna się panika w mojej kieszeni. Jakże, baronie, czyż dopuścisz do tego, by papiery na mojej giełdzie zrobiły bessę tak gwałtowną? Może być zaraz hossa, ale za to moja giełda ma bessę. Jaka na to rada? Oddam pożyczkę, nie jestem bankrutem. Spodziewam się, jednakże pragnąłbym, by ta wasza batalia skończyła się wkrótce, bowiem wy walczycie, ale ja ponoszę konsekwencje za was wszystkich. Czyli że gnębi barona wojna ekonomiczna w jego kieszeni? No, pan da sobie radę, mając do czynienia z dżentelmenami. Stuknął się kieliszkiem z baronem i spytał niedbale. Komu tedy życzysz, baronie, wiktorii? Panu oczywiście, wszak to równoznaczne z tym, gdybym jej życzył samemu sobie. Na cześć mojej wiktorii, wiwat! Var podniósł znowu kielich napełniony rubinowym płynem. Do dna, baronie, dziś rozstrzygający dzień, ostatnia stawka. Jak to mam rozumieć? Że dług barona dziś zostanie uregulowany. A jeśli pan przegra znowu, na mnie proszę już nie liczyć. Baron rozłożył ramiona. Raczej zgadzam się na największą panikę w klubie niż na pożyczenie komukolwiek z panów najdrobniejszej sumy. Nie będę żądał więcej, rzucił Edward z dumą. Ale czy wolno spytać, dlaczego baron te rzeczy przesądza? Jestem goły. Współczuję. Var zrobił zabawną minę. Teraz może ja będę rewanżował się baronowi. Czym? Zebrzydowski zmrużył oczy. Oddam z wygranej i będę mógł pożyczyć. Dziś odegram się dużą sumą. Dzień mojej szansy. Pan zdjął binokle, przecierał je kawałkiem zamszu i patrzył na Vara roześmiany oczami krótkowidza z miną satyra. Współczuję. Naśladował zupełnie ton i głos Vara. Co to znaczy, baronie? Nic. Widzę tylko, że pan ma nadzieję szansy w grze, a to w karierze salonowego lwa dowodzi pewnej rezygnacji z innych szans. Edward roześmiał się szczerze. Byłbym tylko godnym partnerem Korowiciniego, który stale wygrywa. Ale mnie porażka taka nie grozi. Płynę en pleine chance. Wychylił nowy kielich wina, oczy błyszczały mu nienaturalnym blaskiem. Wyszli do bocznego gabinetu i tam baron wręczył Zebrzydowskiemu żądaną sumę. Uważam to za dług honorowy. Dziś już za późno, zatem spłata do jutra, najwyżej ufam panu. Dziękuję, jutro pod słowem honoru. Uścisnęli sobie dłonie. Zebrzydowski z nowym zapasem grubej gotówki usiadł do stolika. Płyniemy. Rzucił obojętnie partnerowi. Korowicini uśmiechnął się złośliwie. Kotwica podniesiona. O, od razu taka stawka? Jesteśmy zatem na pełnym morzu. Zaległa cisza. Znowu dźwięk złota, znowu znamienny szelest poważnych banknotów, sinopopielata mgła dymu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
2: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
1: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem.

0: Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Została ostatnia reklama.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

tak już w życiu jest. Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
5: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
6: Tak, podobny do naszego.
5: No właśnie, równie piękny.
6: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
8: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
8: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
10: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Co sprawdzasz, tato?
3: A przelew z pensją.
2: Tak, co miesiąc?
3: Co miesiąc.
2: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
3: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
0: Została ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

jachci zazdroszczę turystom. Do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenem.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

szepcą kot, jak spojrzał w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstrykam tak.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.